Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: tak niektórzy się bali, że na zawsze zostanie nam ten poniedziałek, a tutaj bardzo proszę, już wtoreczek i zalia od samego rana w RMF Max. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Karolina Kowalska jest
0: Mateusz
1: z nami.
0: Marek, dzień dobry.
1: No i mamy dla was najświeższe informacje, fajne do powtarzania potem przez cały dzień. Może już widzieliście w Polsce papugi. Widziałaś?
0: Nie. A są... Na drzewach?
1: Tak, w niektórych parkach w Polsce już się pojawiły papugi, serio, one powolutku się przesuwają przez Europę. Nazywa się ta papuga Aleksandretta obrożna.
0: No nie.
1: Jest taka zielona, ma czerwony dziób, jest ich w Polsce coraz więcej, potrafią się zalęgać. Widzę, że nawet w ogóle w Wielkiej Brytanii jest już ich 15 tysięcy par. Także no, dzieje się.
0: No to co, gołębie się zdziwią w tym momencie. Tak.

0: Wjeżdża jak prawdziwe złoto, to Katsy Animal w RMF Max.
1: A my o tej porze jesteśmy bardzo ciekawi, jak tam wasz wtorek wygląda, dlatego pytamy, jaka praca o tej porze jeszcze przed szóstą już nie śpi? Co robicie? Dokąd jedziecie? Co już udało wam się zrobić? Messenger i Instagram RMF Max są dla was. Nagrywajcie.
0: Czekamy na tych, którzy są dumni z tego, że nie śpią. Dajcie znać.
1: No i przede wszystkim czekamy na tych, którzy jeszcze się nigdy nie nagrywali i chcą się usłyszeć w radiu. Daj znać, jaka praca nie śpi. Głosówkę wyślij na Messengerze albo Instagramie RMF Max.

0: o tej porze jest już w pracy, ten mamy nadzieję jest też w dobrym humorze za sprawą tego numeru Wake Me Up, to Avicii i Aloe Black w RMF Max. Wszystkiego najlepszego 100 lat 100 lat dla kurierów dzisiaj.
1: Tak, dzień
0: to wasze
1: kuriera.
0: Święto.
1: Suchy żart na start. Dlaczego kurier jest owinięty folią bąbelkową?
0: Nie wiem.
1: Żeby dziewczyna nim nie rzucała. Tak jest! A za moment więcej pożytecznych informacji, bo przed nami Flash na antenie RMF Max.
2: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na Flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Ich bronią są słowa, a dzięki nim rozwiązują problemy, nim dojdzie do bójki. Od 15 lat działa w Poznaniu zespół antykonfliktowy. To grupa policjantów, którzy pojawiają się tam, gdzie są spore emocje. Pomysł takiej formacji przyszedł do nas z Czech, a testowo takie rozwiązanie wprowadzono w naszym mieście przed Euro 2012.
3: Kiedy działamy, kiedy istnieje realne zagrożenie wystąpienia sytuacji kryzysowych, konfliktowych, jesteśmy po wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach zgromadzeń, meczów, podwyższonego ryzyka, gdzie może tam dojść do jakiejś sytuacji, no, może być niespokojnie, o tak bym powiedział.
4: Jak to się robi? Jak się zapobiega, żeby taki konflikt nie wybuchł?
3: Praca nad konfliktem polega na tym, żeby on w ogóle nie powstał. To jest w ogóle zadanie, tak naprawdę. My jesteśmy w osi zabezpieczenia, jesteśmy na tym pierwszym miejscu po tej stronie, gdzie po drugiej stronie jest twarda policja i oddział prewencji.
2: Mówił wojewódzki koordynator działań antykonfliktowych Mariusz Lembicz, a rozmawiał z nim Przemek Wałczyński. UEFA ukarała Lecha Poznań za zachowanie kibiców podczas meczu z Crystal Palace. Klub musi zapłacić łącznie 25 tysięcy euro za zachowania rasistowskie i użycie pirotechniki. Nałożono też zakaz sprzedaży biletów na jeden wyjazdowy mecz, ale kara została zawieszona na 2 lata. Nowe parki, place zabaw, ale też warsztaty czy koncerty. Poznaniacy mają pomysły na zmiany w mieście. Znamy listę projektów, na które będzie można głosować w tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. O tym Przemek Wałczyński.
5: Prawie 160 propozycji znajdzie się na tegorocznej karcie do głosowania. Karcie symbolicznej, bo głosować można tylko online, a tam są m.in. pomysły na nowe i odnowione parki, zazielenione ulice czy ochronę miejskich drzew. Są również propozycje organizacji wydarzeń kulturalnych, zajęć dla dzieci i młodzieży, rajdów rowerowych czy muzycznych spotkań w parkach. Nie brakuje również projektów związanych z bezpieczeństwem, na przykład montażem defibrylatorów AED. W tej edycji do podziału jest więcej kasy, a głosowanie rusza 5 października.
2: Dwa miejsca w Poznaniu docenione przez urbanistów. Drugie miejsce w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich zdobyła przebudowana ulica Słowackiego na Jeżycach. Dawna przestrzeń parkingowa została uporządkowana i dostosowana przede wszystkim do potrzeb pieszych. Eksperci wyróżnili też mosty berdychowskie. Przeprawa przez Wartę i Cybinę otrzymała nagrodę specjalną za innowacyjne podejście do projektowania. I na koniec tego flesza poznańskie zoo ma nowych mieszkańców. To para mrówkojadów olbrzymich. 6-letni Guba i 3-letnia Jorina poznają nowe otoczenie i spokojnie aklimatyzują się w ogrodzie. Samica jest wyraźnie większa od młodszego samca. Mrówkojady nie mają ani jednego zęba, ale ich język może mieć ponad 60 cm długości i poruszać się nawet 150 razy na minutę. Dzięki temu tysiące mrówek i termitów zjadają w kilka chwil.
0: No to dzień dobry, nie po raz pierwszy dzisiaj, ale po raz pierwszy po 6:00, czyli już trochę później.
1: Czyli takie bardziej zdecydowane, energiczne. Tak. Dzień dobry!
0: Dzień dobry, Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek.
0: No i Michiko, oczywiście w RMF Max dokładnie 3,5 minuty po godzinie 6:00. Fajnie, że słuchacie, to jest RMF Max.

0: Bardzo się staramy, żeby te numery, które dla was wybieramy, grały naprawdę dobrze o poranku. Axwell i Whatever Turns You On już 9 minut po godzinie 6, a to jest RMF Max. Dzień dobry po raz kolejny.
1: I pytamy o to, jaka praca nie śpi i kto jest z tego dumny. Jest was oczywiście mnóstwo, ale wybraliśmy dla was takie wiadomości.
0: Już.
2: Nie śpią kierowcy ciężarówek.
1: Na całe szczęście dojechali na czas, właśnie do nas na antenę.
0: Już można robić korki. Dzień dobry, dzień dobry.
3: Otwieramy przedszkole na kolejny dzień dla naszych przedszkolaków. Pozdrowienia.
1: Dziękujemy bardzo. Ja to bym się bardzo chętnie chciał zapisać do grupy grzybków.
0: Bardzo proszę, Mateusz Lac. I tutaj przemilczymy.
1: Tak.
4: Dzień dobry, witam wszystkich gorąco. Linie lotnicze PKS Bytów nie śpią. Wyjazd od rana. Pozdrawiam wszystkich gorąco i całą ekipę PKS Bytów.
1: No, mam nadzieję, że tam macie miejsce na nogi w tych PKS-ach. I szerokości, wiadomo.
0: I że pachnie już kanapką.
5: Witam was, moi kochani. Jadę właśnie do pracy, a pracuję w cukierni na samym końcu świata, w hrabstwie Donegal w Irlandii. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: No, to tam ciężko nam będzie dojechać, ale jakby tam zostało jakieś ciastko, to może wpadniemy.
0: Tak.
1: Warto przygotować.
0: Pozdrawiamy i ściskamy was mega, mega mocno. Fajnie, że jesteście już od samego rana z RMF Max.

0: Poranek szybko, ale też najlepiej mija z RMF Max. Maroon Hofstad na 18 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i co? No i przewaliliśmy mecz ze Szwecją. No niestety, tak trzeba powiedzieć, tak, 3-1 Polska przegrała wczoraj w piłkę nożną.
0: Co no więcej? Bo nie, siatkówkę.
3: No nie, nie. Można więc jeszcze więcej o tym powiedzieć, tyle, że mecz był słaby.
0: No tak. No i można też powiedzieć, że ze wszystkich rzeczy to nam Polakom najlepiej wychodzi radzenie sobie jednak ze szwedzkimi kopcikami. No.
3: Albo ze skręcaniem szwedzkich mebli.
0: O, na przykład.
3: Podaj! Podaj mi klucz! Trzymaj! Do środku i złożone! Tak jest! No.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Tylko te mecze składania mebli to są jednak troszkę dłuższe.
0: No i zawsze brakuje śrub.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
7: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.

0: Toast do poranku można wznieść wszystkim, nawet z kawą, Sanach i szampan w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I najważniejsze pytanie o 6.31 w RMF Max. Gdzie są moje klucze? O to was pytamy. Gdzie są klucze? Ale to edycja biuro.
0: Uhu.
3: Gdzie się mogą ukryć klucze w biurze? Odezwijcie się do nas, nagrajcie nam głosówkę na Messengerze albo Instagramie, zwłaszcza jeśli mielibyście to zrobić po raz pierwszy.
0: No. Ja teraz przyjmuję mikrofon, bo Mateuko idzie do biura, uwaga. I to jest wasza podpowiedź. Gdzie są klucze? Ja to nagram, słuchajcie. Ja to nagram i jak ktoś będzie chciał małą podpowiedź, to może sobie wejść na Instagram.
3: Ale najważniejsze jest to, że nie ma złych odpowiedzi, bo liczymy na waszą fantazję, na to, że zrobicie nam razem wszyscy dzień. Razem go zrobimy, bo na tym polega to radio. No,
0: żeby... Są nagrody, słuchajcie, za takie naprawdę mega zabawne odpowiedzi, takie, które po prostu nas zaskoczą. Czekają gadżety, wyślijcie nam głosówkę z odpowiedzią, gdzie są klucze, na Messenger albo na Instagram RMF Max.
3: Ale to biuro. Ale to biuro.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No i ale to nowość, to jest nowy numer All of My Love, Eben i Easy Bizu. To o 6:30 w RMF Max.

0: Dobry numer Self-Aware i Temper City w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, no i bawimy się z wami od samego rana, pytając was o to, gdzie są klucze, bo to jest najważniejsze pytanie o tej porze
1: tak,
0: dnia.
1: Tak, ale dzisiaj jest edycja biuro. Gdzie są te klucze właściwie?
0: Co tam
1: nam nagrali?
2: Klucze są schowane w kubku z napisem najlepszy pracownik miesiąca. Pozdrawiam. No.
1: Tak, tylko jest taki problem, że nie ma tego pracownika.
0: A koniec miesiąca to najwyższa pora wybrać.
1: Tak.
3: Klucze ukryły się tam, gdzie pieniądze na podwyżki.
0: O!
1: To tego już nigdy nie znajdziemy. To jest... Przepadło! Wsiąkło!
4: Słyszę i czuję, że klucze są w chlebaku tego kolegi z pracy, który zawsze ma rybę na śniadanie.
1: Obiad i kolację.
0: I tam byśmy nie zajrzeli na pewno.
1: Nie. Natomiast klucze tak naprawdę był gdzie?
0: Uwaga!
1: No, tak naprawdę dosyć banalnie, w szufladzie. Wasze odpowiedzi były dużo, dużo lepsze, ale musicie docenić to, że przyjęliśmy do studia naprawdę prawdziwą szufladę. Nie pytajcie skąd. Także dzięki ekipa za wasz odzew. Klucze odnalezione, można spokojnie ruszać dalej w świat.
0: A jak wygląda samotna szuflada, możecie zobaczyć na Instagramie. Poranek RMF Max.
5: RMF Max. Reklama.
6: To auto wciąż tu stoi?
7: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
6: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Kapral Car 515-111-111. Legalna stacja demontażu Kapral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Kapral Car 515-111-111.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz

0: większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Poznań 93 i 5 FM.

0: Jak mówią, wy macie styla, trzeci wymiar i ja nie, w ogóle to jest numero. Słuchajcie oczywiście RMF Max.
1: No i teraz słuchajcie, historia z Zakopanego. Ciężko w to uwierzyć, ale na ulicy w Zakopanem dwa samce jelenia postanowiły się bić.
0: Okay.
1: Znaczy wiecie, jak się jelenie biją, tak na poroża.
0: Z rozpędu i tak. Głową.
1: No trwa rykowisko, czyli samce walczą o samice i walka wyszła z lasu na ulicę, słuchajcie.
0: No, w Zakopanem jak się biją, to wiadomo o co chodzi. Wiadomo, że chodzi o łanie, pewnie. No, albo pewnie przechodziły sobie te jelonki przez miedzę, bez opłaty, albo sprzedawały oscypki na swoim terenie.
1: No. Może tak być, a nie daj Bóg jeździł Boltem.
0: No, jeden, drugi, tak, no to się musiało skończyć wiatyką.

0: Offenbach i Four to the Floor, dokładnie 5 minut przed godziną 7. Czytamy właśnie, słuchajcie, że w październiku na termometrach miejscami ma być nawet minus 6 stopni.
1: O rany.
0: I ja się teraz zastanawiam, do kogo można złożyć podanie i wytłumaczyć to, że tak strasznie narzekaliśmy na upały, jak było gorąco. Więcej o pogodzie już za moment. Będzie też flash i sport punktualnie o 7. Zostańcie.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl. To się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
10: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
11: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.
15: Tu Ola i Jarek.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Cześć, tu Oskar Sims.
18: Hello, this is September.
19: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
21: I jest siódma, i jest Flash, sport i pogoda, i Anna Łopuszańska. Dzień dobry.
22: Jestem, melduję. Służby uspokajają. Żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. W ciągu kilku ostatnich godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali łącznie 5 alertów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostatnio odwołano około północy. Lotniska w Rzeszowie i w Lublinie wstrzymały czasowo starty i przeloty. Jeden z dronów uderzył tuż przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin. To teraz pora na zestaw pozytywnych informacji, bo takie też na szczęście się zdarzają. Możliwe, że w przyszłym roku nie będzie podwyżek cen prądu. Najnowsze dane Urzędu Regulacji Energetyki wskazują, że przez rok cena energii elektrycznej się nie zmieniła, a urząd bierze te dane pod uwagę, ustalając nasze domowe taryfy. Od środy w kinach będziemy mogli oglądać Lalkę. Uroczysta premiera filmu w reżyserii Macieja Kawalskiego już za nami. Kamila Urzędowska gra Izabelę, Marcin Dorociński Wokulskiego, a Maria Dębska Wąsowską.
23: Czułam, że dostałam jakiś prezent w postaci po prostu silnej bohaterki do grania. Jakoś mam szczęście do tego. I to jest super, ale no od razu zaczęłam szukać przełamania.
22: To była aktorka. Poza kinowymi rewelacjami mamy rewelacyjną pogodę za oknami. Szykujcie się na solidną dawkę słońca i wysokie temperatury. Niektórzy wciąż wypoczywają nad morzem. Trochę zazdrościmy.
24: Słońce jest takie śliczne dzisiaj i niebo takie czyste. Naprawdę ładnie tutaj jest.
25: A dzisiaj jest pięknie.
26: Super pogoda. Naprawdę.
27: Tylko się cieszyć, że tak jest, jak jest. Czy chce się wypoczywać?
28: Super! Przynajmniej jak ja na foilu będę pływał, widzisz, na tym skrzydełku.
29: Fali nie ma, ale wiatru trochę jest. No, taki kierunek, że z tej strony jest zasłonięty przez ten cypelek, więc woda jest płaska, a tutaj trochę bardziej zafalowana.
22: Z urlopowiczami, surferami rozmawiał Stanisław Pawłowski. Szwecja ponownie silniejsza na otwarcie sportowego flesza. Porażka biało-czerwonych w drugim meczu Ligi Narodów. Starcie zakończone wynikiem 1-3. Jedyną bramkę dla naszych strzelił Sebastian Szymański.
0: Wydaje mi się, że mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakoś pokazali.
2: Były takie momenty, że dominowaliśmy po prostu na tym boisku, w pierwszej połowie szczególnie.
9: Ale druga połowa też jest.
2: No ale druga połowa po prostu wyszła słabo generalnie.
14: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik. No to po pierwsze. Po drugie, no niestety ta solna nam wybitnie nie leży. Drugi mecz, druga przegrana.
22: Tak spotkanie na gorąco podsumowali kibice. Powód do radości ma na pewno Hubert Hurkacz. Nasz tenisista melduje się w finale turnieju ATP w Chengdu. Polak po ponad dwugodzinnej walce pokonał Kanadyjczyka Denisa Szalapowa 6-7, 6-3, 6-3.
15: 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3.
22: Mówił Hubert Hurkacz. Słuchajcie, Lato wynegocjowało sobie przedłużenie umowy i fajnie, nie protestujemy. Dziś ponownie cała Polska skąpana w słońcu. W dodatku można stawiać dziś na krótkich rękach z sukienki, co kto woli. Będzie po prostu ciepło, 21 stopni nad morzem w Rzeszowie, w Warszawie, do 22 w Krakowie, 23 kreski to Poznań i 24 stopnie nawet w Zielonej Górze.
21: No, a u mnie kaloryfery odkręcili, wyobraźcie sobie już.
16: Naprawdę?
21: No
16: dobrze, to będzie jeszcze cieplej, to można właśnie to ogrzać, o to chodzi, żeby było ciepło i miło i przyjemnie.
21: Bez słońca nocą też ciepło. Siemanko, to RMF Max, 7:03, wstawaj, nie udawaj.
16: Mateusz Marek.
21: Karolina Kowalska.
16: Dzień dobry. Alan Walker, JV Max, już teraz za chwilę Pitbull wjeżdża w wasze głośniki, zostańcie z nami do śniadania.

0: O, o, to Pitbull w RMF Max zrobi hałas, 10 po siódmej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I wiemy, że teraz w trudzie i znoju jedziecie może do szkoły i szukamy takich ekip, które są w samochodach, żebyśmy wszyscy mogli zmierzyć się z wiedzą z podstawówy. To my będziemy odpowiadać na pytania, a wszyscy będą się świetnie bawić.
0: Zgłoście się do nas, żeby wygrać stówkę kieszonkowego. Potrzebujemy nazwę waszej samochodowej drużyny. SMS-em wysyłacie pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. A uwaga, dzisiaj...
2: Dzisiejsza kategoria...
3: To język. Język polski. Tak się będziemy bawić. Potrzebujemy, żebyście byli z kimś, z dzieciakami w samochodzie. Waszym zadaniem jest wymyślić najpierw najbardziej polską i śmieszną nazwę drużyny. Takiej szukamy. No, a potem trzeba odebrać od nas telefon.
0: To tu dzisiaj będzie profesorem, kto będzie nas przepytywał. Zgłoś się SMS-em na 3001. Wyślij śmieszną polską nazwę swojej samochodowej drużyny. Do zgarnięcia 100 zł kieszonkowego.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Takie pozytywne bity mamy dla was od samego rana Neptunika w RMF Max.
1: No i teraz uwaga, w Warszawie wczoraj się wydarzyła sytuacja nieprawdopodobna. Gość jechał na hulajnodze.
0: Co?
1: Ponad 100 km na godzinę.
0: Co?
1: Normalnie mijał wszystkie samochody, które jechały 100 km na godzinę, a on jechał jeszcze szybciej. W kasku bez rejestracji, więc teraz szuka go cała Polska.
0: I ja, może go spotkają jakieś konsekwencje, mam nadzieję z tego. I mamy taki pomysł, taki apel. Make hulajnoga great again, ok? Najwyższy czas, żeby te hulajnogi znowu były na odpychanie się nogą.

0: Nelly Furtado i Timbaland, Justin Timberlake, w RMF Max, 8:58. Było miło, a teraz będzie?
1: Będzie teraz ostre grillowanie, wjeżdża nasza zabawa do tablicy, proszę, z nami jest drużyna Gniotko Leszczy, na pokładzie była Milena i Emilka, ale zostały już odstawione do szkoły, za to jest z nami Seba, siemanko.
2: Siemanko wszystkim.
1: Hej, Seba, słuchaj, będziesz przepytywał Karolinę, a dzisiejsza kategoria to język polski. Masz dla nas przygotowane dwa pytanka.
0: Ja się nie spodziewałam.
1: Słuchaj, wjeżdża teraz tension podkład taki, żeby było tyle turniejowo.
3: Do tablicy, proszę.
1: Seba, to jest twoja chwila, twój czas na bycie profesorem języka polskiego. Mamy nadzieję, że są trudne. Wszyscy się bawimy, wszyscy słuchacie, wszyscy myślimy, jaka jest odpowiedź poprawna.
0: Ja się boję.
1: Lecisz.
2: Jaka jest poprawna forma słowa? Jak mówimy poprawnie? Wziąć czy wziąć?
0: Wziąć.
1: A!
2: Super, idealnie.
1: To jest pierwsze pytanko. Dobra, jeszcze mamy drugie pytanie. To było proste. Czy zdagniemy, Karole?
2: Tak, myślę, że drugie to będzie już naprawdę prawdziwy hardcore. Nie wiem, czy jest gotowa, ale
1: dobra.
0: Nie słyszałam pytania.
2: Tak, już jest gotowe. To jest autorem słynnej trylogii Henryka Sienkiewicza.
0: Poczekaj, muszę chyba zajrzeć.
1: No nie Prus, nie.
0: Nie Mickiewicz czasami.
1: No nie.
0: Henryk Sienkiewicz!
1: No dobra!
2: Brawo!
1: Dobra. Okej. Mamy dwie poprawne odpowiedzi. Dziękujemy, Seba, za tak łaskawe pytania. Wszyscy, myślę, mieli satysfakcję, że mogli wymienić Henryka Sienkiewicza z imienia i nazwiska.
0: To były super pytania. Słuchajcie, życzmy sobie wzajemnie, żeby tylko takie pytania dzisiaj były nam zadawane.
1: Ja
0: podchwytliwe, ale łatwe.
1: Że będą przydawki, dopełniacze, jakieś różne inne stopniowania. Dobra, dzięki ci bardzo, Seba. Miej dobry dzień oraz wy wszyscy. Pamiętajcie, język polski trudna jest.
0: No i stówka do siebie leci, do dziewczynek wydajcie na głupoty.
2: Dzięki,
0: a z fajnych rzeczy, oprócz tego, że zabawy, to mamy też dla was hity na Maxo, Zalia i Tylko kochaj mnie, punktualnie o 7:30.

0: minus do godziny 8.
1: No dobra, dobra. A pamiętacie, jak masło było tanie? Pamiętacie?
0: Nie pamiętam.
1: Było troszkę tanie, natomiast teraz po takich obniżkach masło ma wystrzelić. No i rzekomo zakłada się, że będzie kosztowało nawet po 9 ziko za kostkę.
0: Naprawdę?
1: Pewnie już wszystko zróbmy w tym kraju podychę. Niech będzie wszystko porówno podychę. No.
0: Czyli teraz jak będziesz chciał powiedzieć o jakiejś bogatej krainie, to trzeba będzie powiedzieć, że to jest kraina masłem i dieslem płynąca.
1: Max. No i jak się nazywa taki mały skarbiec?
0: Nie wiem.
1: Maselniczka. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
2: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
10: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Poznaj! Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93.5 FM.

0: To jest bardzo dobry wtorek, bo to jest bardzo dobra nowość od Karol G w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuko.
2: Ktoś policzył, ile Wokulski wydał na swój romans z Łęcką, na to, żeby ją uwieść. Oczywiście mowa jest o lalce, która teraz jest bardzo na czasie. Przeliczyli jego pieniądze, ile tam były warte na złoto w tamtych czasach, a teraz ile jest warte złoto obecnie.
0: Ile?
2: I generalnie wyszło, że było to około 42 milionów złotych.
0: Co?
2: Tak, tyle poszło.
0: Ile?
2: Tyle poszło na to
0: jak
2: w lalce.
0: W tamtych czasach, przepraszam, zarabiało się takie pieniądze, jak nie było ani Instagrama, ani YouTube'a. Jak?
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: Poza tym i tak nie kojarzę, żeby dostała chociaż jedną torebkę.
2: No ja.
0: A może nie pamiętam.
2: No, ale gość też nie należał do tych, co pytał na spotkaniu, czy można podzielić rachunek.
0: Ale to były czasy. Mrozu i Kacperczyk, to goście z naszych czasów, też mają wszystko, czego nam potrzeba. Wszystko, czego chciałem, gra w RMF Max. 9 przed 8.

0: wszystko, czego potrzebujecie. Wszystko, czego chciałem, jest. Jest jak zawsze w RMF Max. Mrozu i Kacperczyk, to jest Wstawaj i Udawaj w RMF Max.
1: Szybki news jeszcze dla was, słuchajcie. Według najnowszych badań studenci policzyli, że chcieliby zarabiać po 10 koła na rękę. Średnio tak zarabiają 4,5, ale tak wyszło, że tak byłoby im dużo lepiej.
0: No na pewno, oczywiście. Dobrze, że chociaż już czasy ksero minęły i teraz wszystko jest tak w miarę elektroniczne, bo to chyba drugie 10 by było. 10 tysięcy na rękę. To, a ręce są dwie.
1: To ręce są dwie, no to wiadomo, człowiek szybko się uczy, że to 20 musiało być. Ale studenci to zawsze mieli fantazję.
0: Ważne informacje dla studentów i nie tylko. Już za moment w RMF Max, bo punktualnie o 8, a do 8 zostało nam równo 5 minutek. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
3: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
4: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Daj się zaskoczyć w Społem. Warzywa na patelnię Hortex 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Społem. Więcej na społem.poznan.pl. Społem. Tu kupuję.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
15: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Lady Gaga.
0: Z tej strony modelki.
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Poznań 93 i 5 FM.
4: Już ósma?
5: Tak, ósma. Czas na Flash Sport i Pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
6: Jestem, dzień dobry, zapraszam. Raportem z dróg zaczynamy to poranne wydanie Flesza. S10 w zachodniopomorskim może teraz sprawiać trochę więcej problemów. To jest odcinek między węzłami Witankowo-Wałcze Wschód. Ciężarówka uderzyła w bariery, zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecina. A w korkach stoją też kierowcy korzystający z 74 w Świętokrzyskiem na odcinku Kielce-Piotrków-Trybunalski. W pobliżu miejscowości Kostomłoty II doszło do pożaru budynku. Na czas trwania akcji gaśniczej zablokowany jest pas w kierunku Piotrkowa-Trybunalskiego. Służby kierują ruchem wahadłowo. Warszawa nie pójdzie w ślady Krakowa. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego nie dojdzie do skutku, bo inicjatorem akcji referendalnej nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów.
7: Maciej Wilk, który stał za stołeczną operacją referendalną, żalił się, że w akcję nie zaangażowały się żadne ruchy polityczne. Najbardziej był zdziwiony, że Prawo i Sprawiedliwość nie włączyło się w zbieranie podpisów. W efekcie zabrakło ich na tyle, by można było rozpisać referendum. Trzaskowski odniósł się do nieudanej próby rozpisania referendum, zapowiedział, że będzie starał się uwzględniać wszystkie głosy krytyczne.
6: Tyle Michał Radkowski. Tymczasem w Krakowie trwa walka o głosy. W drugiej turze wyborów prezydenckich, które odbędą się 11 października, zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. A w czwartek w całym kraju początek roku akademickiego. Czy studenci są przygotowani do startu?
8: W miarę przygotowana, aczkolwiek niewyspana.
9: Czy kiedykolwiek można powiedzieć, że jest się w pełni gotowym?
10: Wakacje trochę trwały, także powoli trzeba się zacząć nastawiać.
11: Ale jest coś, co trzeba faktycznie przygotować przed rozpoczęciem roku?
8: Nie wiem, siebie. Najlepiej siebie.
11: To znaczy?
8: Pozytywne nastawienie oczywiście. Myślę, że nie ma co się uczyć przed. Uśmiech, czysty tornister i czysty zeszyt na notatki i tyle.
11: Jak spędzisz ostatnie dni wakacji?
8: Wyśpię się. Przede wszystkim się wyśpię.
6: No to akurat świetny pomysł, mówili studenci z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a rozmawiał z nimi Stanisław Pawłowski. Poprawia czujność, koncentrację i może podkręcić wydajność. Dziś ponoć dzień kawy to eliksir życia, który ma naukowo udowodnione właściwości zdrowotne. Pamiętajcie, kawa może nie zmienia rzeczywistości, ale sprawia, że jesteśmy gotowi zmierzyć się z nią z większym uśmiechem. Polska kontra Szwecja 1-3. Niestety biało-czerwoni piłkarze znów ulegli Szwedom. Tym razem w meczu Ligi Narodów selekcjoner kadry Jan Urban przyznał, że wygrał zespół lepszy, który wywiązał się z roli faworyta. No i dodał, że robi wszystko, by poprawić grę biało-czerwonych.
12: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. I ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej. Ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza.
6: Mówił Jan Urban. W piątek na Narodowym zagramy z Rumunią. Tymczasem kibice Wisły Kraków nie zobaczą na żywo meczu z Legią Warszawa. Sektor gości na stadionie przy Łazienkowskiej został zamknięty do końca roku. To na wniosek policji, która zgłosiła nieprawidłowości konstrukcyjne. Mecz Legia kontra Wisła w niedzielę 11 października. Na termometrach rozgościły się dwudziestki, a na niebie fala błękitu. I tak zostanie przynajmniej do weekendu. W całej Polsce dziś powinno być słonecznie. 21 kresek w Trójmieście, podobnie prezentuje się stolica, 23 stopnie w Poznaniu. No i najcieplej do 24 stopni w Zielonej Górze.
5: No, jest dzień kawy i dzień kuriera. Jak świętować, trzeba sobie walnąć kawkę i coś zamówić, nie?
6: Jest świetny pomysł.
5: Dobry. Tymczasem my mamy dla was zamówione super hity. Wstawaj, nie udawaj. RMF Max. Karola Kowalska.
13: Mateusz Marek. I Somber gra dla was.

0: Wokal to Szanda Polfer MF Max.
1: Październik za pasem, a jak październik, to za chwilę listopad. 1 listopada, słuchajcie, okazuje się, że no, na 1 to trzeba robić zakupy już, bo znicze mogą kosztować nawet 800 zł.
0: Ale co, wszystkie razem?
1: Nie, jeden znicz może kosztować 800
0: zł. Takie są znicze?
1: Tak, ale to nie chodzi o to, że podrożały ceny, tylko po prostu teraz są takie w trendach, no, że możesz sobie kupić na przykład znicz z granitu albo znicz ze stali, no i kosztuje 800 000 zł.
0: No to poczekajmy, jak benzyna stanie, nie, to każdy sobie kupi po 5 takich zniczy.
1: To już jest, ja myślę, ten level, że jak sobie kupisz, to możesz sobie postawić taki znicz jako taką designerską lampkę w salonie.

0: Ale to jest dobry numer, nasz nowy ulubiony Paraiso w RMF Max, 17 po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuko.
2: Ciekawostki dla was od samego rana. Słuchajcie, od przyszłego roku w Polsce tacy producenci eko rzeczy będą musieli też sprawić, żeby skład był w 100% eko, to się będzie musiał z sobą zgadzać. Czyli nie wystarczy samo opakowanie, papierowa torba, wiadomo. Jeszcze rzeczy w środku będą musiały naprawdę być też ekologiczne. No.
0: Okej, w końcu. Ale też do tego czasu w sumie to dużo się może zmienić. Do tego czasu to wszystko już będzie, wiecie, proteinowe.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Reklama.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Co robisz w weekend?
11: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
10: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
11: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
10: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
11: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
10: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
12: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
21: I po reklamie.

0: Daria Zawiałowi, Złamane Serce jest okej. Przytulamy was o 8:30 w RMF Max. No i to jest taka pora, słuchajcie, że musimy ten temat poruszyć.
1: Tak, chcemy z wami zrobić taką radiową rolkę. Słuchajcie, Filip Heiser rozwalił internet swoim podcastem z wybranką swojego serca, rozmawiali, no i wygłaszał tam między innymi takie mądrości.
0: No na przykład było tak, słuchajcie.
2: Taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Naprawdę?
2: Naprawdę. No, jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
0: Nie.
2: Jest bardzo dobra.
1: No, dziękujemy za tą informację, ale też były takie mądrości.
2: Uwierał mnie but, a właściwie obcierał, bo miałem nowe buty, takie nówki z pudełka, a nieprzechodzony but potrafi obcierać.
0: No tak, no.
1: Naprawdę? No serio?
0: Naprawdę.
1: No i mamy dla was zabawę, zróbmy taką roleczkę razem, nagrajcie nam głosówkę, jaką ciekawostką zagadasz niezręczną ciszę.
0: Na przykład, nie wiem, w windzie albo no tak, przy ekspresie do kawy w pracy.
1: A my po niej wam powiemy, naprawdę? O! Więc śmiało, wbijacie na Instagrama RMF Max albo na Facebooka, nagrywacie coś, bardzo taką dużą mądrość, życiową ciekawostkę.
0: Na pewno macie takich ciekawostek dużo.
1: Naprawdę? O, fajnie. Czekamy na to. Dawajcie.

0: Bamba robi klima do poranku. On Tonight gra w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: O, fajnie. Super, bo prosiliśmy was, żebyście nam powysyłali jakieś mega ciekawostki, które można tak właśnie skomentować. Serio? Naprawdę? O.
0: Ale to jest fajne, bo to, tak, słuchajcie, można wykorzystać na przykład w ciągu dnia w pracy. Tak. Jak nie wiecie, co powiedzieć, nie wiem, przy windzie, przy ekspresie do kawy, w kolejce, to bardzo proszę, mamy dla was kilka pomysłów.
1: A inspirowaliśmy się Filipem Heizerem i jego podcastem? No, proszę bardzo.
2: Taka ciekawostka. Kajak od tyłu to też kajak.
0: Naprawdę?
3: Naprawdę.
4: A nie wiem, czy wiecie, że słoń to jedyne zwierzę, które nie potrafi skakać.
0: Naprawdę?
3: Naprawdę.
5: Czy ty wiedziałaś, że dodając cytryny do kubka z herbatą nie pozostawia takich smug po herbacie?
0: Naprawdę?
3: Naprawdę.
1: Co my byśmy zrobili bez tej wiedzy i bez was? Jesteście świetni,
0: jesteście
1: dzięki.
0: Jesteście najlepsi, lecą do was gadżety. Pozdrowienia.
6: Max. Reklama. Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? W MB Motors Poznań czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia pięć.

0: A no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
2: Gorąca i z kardamonem w najlepszym towarzystwie. Mocna i czarna, z dużą ilością słodyczy i specjalną pianką. Co człowiek, to kawa. A jaką kawę pijesz ty? Zdradź nam swój sposób na kawę idealną. Na rmfmax.pl czekamy na twoje pomysły, inspiracje, historie. A do zgarnięcia fantastyczne kawowe nagrody.
3: Sponsorem konkursu, tak jak lubisz, jest właściciel rodzinnej palarni kawy Coffee & Sons. www.coffeeandsons.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Mikser.

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: I po reklamie.

0: wcale nie trzeba umieć tańczyć, żeby ruszać bioderkami do tego numeru. Margaret i Prima Ballerina, to jest poranek w RMF Max.
1: A my jaramy się tym jeszcze cały czas, ponieważ trudno się tym nie jarać, że możemy wam pozwolić wygrać największe pieniądze, jakie da się wygrać w radiu.
0: Drugi dzień złotej kumulacji w RMF Max i nawet milion złotych u nas do zgarnięcia.
1: No, przydałby ci się milion złotych? Nie wierzę, żeby ci się nie przydał. Nie ma osoby, której by nie urządził milion złotych.
0: No i teraz uwaga, zgłaszacie się SMS-em z hasłem Max na nowy, to jest bardzo ważne, na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em i tak wchodzicie do naszej zabawy i gracie o milion złotych.
1: Albo ogarniacie sobie jakieś fajne bonusy przez rmfmax.pl.
0: Mogę to jeszcze raz powiedzieć?
1: Bardzo proszę.
0: Gracie o milion złotych w RMF Max.
1: Milion!

0: To jest najlepsze towarzystwo w pracy. Adam Lambert i Ghost Town. Wysłuchacie RMF Max. 4 minuty zostały do godziny 9, a to oznacza, że my jesteśmy gotowi. I jeżeli wy też jesteście gotowi, żeby usiąść wygodniej i posłuchać Flesza i prognozy pogody, no to jesteśmy umówieni i słyszymy się za moment o 9. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W salonie MB Motors Poznań czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 tysięcy zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
8: Dzień dobry. Znowu to samo auto?
9: Tak, znowu coś się zepsuło.
8: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
10: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. 515 101. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515 111 111. Powtarzam, 515 111 111.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: cześć, tu Brytka.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Poznań 93 i 5 FM.
5: Studio RMF Max Poznań na zegarach 9. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Rząd zajmie się dziś przyszłorocznym budżetem. Ministrowie mają przyjąć ostateczny kształt przyszłorocznych wydatków i dochodów oraz dziury budżetowej, która będzie większa o kolejne 11 miliardów. Ogromnym obciążeniem ma być też spłacanie dotychczasowych zobowiązań, czyli koszty obsługi długu.
6: W roku 2027 wynoszą one 107 miliardów złotych, o 17 miliardów złotych więcej niż w roku bieżącym.
5: Przyznawał minister finansów Andrzej Domański. Projekt zakłada wyższą akcyzę, opłatę cukrową, zmiany w podatkach PIT. To szereg zmian, które do tej pory się nie wydarzyły.
4: Słuchacie RMF Max Poznań.
5: Minęła 9, my na bieżąco sprawdzamy sytuację na poznańskich drogach. Stoi już Witosa i dalej Niestachowska do Wawrzyńca, Wawrzyńca także. Korek też na Lutyckiej do Sytkowskiej z obu stron. Zwalniamy na Podwalach i Wyszyńskiego do Ronda Śródka i na Krzywoustego do Ronda Rataje. Kolejne tramwajowe zmiany w centrum. Od soboty tramwaje kilku linii wrócą na swoje trasy sprzed remontów i ponownie pojawią się na trasie przez most Rocha.
7: W dwóch miejscach już tramwaje się pojawią, czy przede wszystkim wzdłuż ulicy Roosevelta już będzie można korzystać z przejazdów tramwajami pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym, czyli to taki ważny bardzo odcinek, który pozwoli wrócić na swoje takie standardowe trasy wielu liniom tramwajowych, a także 2 października potrwa usuwanie awarii przy ulicy Dowbora Muśnickiego. Natomiast rozpoczną się tego dnia prace na moście teatralnym.
5: Mówił Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. Zasadź własną palmę na Madagaskarze i to bez wyjeżdżania z Poznania. Trwa zbiórka darów w ramach kolejnej odsłony charytatywnej akcji Opatrunek na ratunek. Najbardziej zaangażowana grupa otrzyma wyróżnienie w postaci drzewka zasadzonego przez lokalną społeczność.
8: Zbieramy opatrunki, bandaże, opaski uciskowe, które wyślemy tym razem na Madagaskar. Planujemy wysyłkę kontenera z pomocą humanitarną pod koniec tego roku. Tym razem postanowiliśmy trochę bardziej zaangażować szkoły. Po raz drugi uruchamiamy konkurs Posadź Palmę, tym razem na Madagaskarze. Szkoła, która zbierze najwięcej opatrunków, wygra palmę, która zostanie posadzona przez lokalną społeczność.
5: Mówiła Natalia Patek z Fundacji Redemptoris Missio. Opatrunki możecie przynosić do siedziby fundacji przy ulicy Grobla w Poznaniu albo wysłać pocztą. I na koniec tego flesza kibice Lecha Poznań najprawdopodobniej nie obejrzą z trybun wyjazdowego meczu z Legią Warszawa. Stołeczny klub poinformował, że sektor gości pozostanie zamknięty do końca 2026 roku. Powodem jest konieczność remontu trybuny. Spotkanie Lecha z Legią zaplanowano na 25 października.
0: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Słoneczny poranek w Poznaniu i taki zapowiada się też cały wtorek. Na termometrach od 11 do 13 stopni, a w ciągu dnia słupki rtęci podskoczą do 22 kreski. Wiatr jest umiarkowany z kierunków południowo-wschodnich, ciśnienie wysokie i takie pozostanie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie, a wychodząc z domu pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, na pewno się przydadzą. Słońce zajdzie o 18.34.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
10: Żebyście nie zapomnieli, przypominamy, mamy dzisiaj Dzień Kuriera, świętujemy, pozdrawiamy i Dzień Kawy
11: tak,
10: dzisiaj.
11: Dzięki temu jest suchy żart na start. Ile kawy piją pielęgniarki?
12: O, ze 3 kawki. Przepraszam bardzo.
10: Dziękujemy.
12: Sucho, dziękujemy. Bardzo fajnie było. Mateusz Marek.
10: Karola Kowalska, do jutra, pa.

dobrze buja od rana Fast Boy i jego Music Sounds w RMF Max. Mamy wtoreczek, mamy po dziewiątej. Jak tam u was? No, miało być fest, tak? Miał być wielki rewanż za potop, za to, że Szwedzi wyeliminowali nas w barażach z walki o mundial. Piłkarze mieli wziąć przykład z siatkarzy, no i w sumie wzięli, bo wynik iście siatkarski. Tyle, że nie w tę stronę. 3-1, ale nie ma co rozpaczać. Dobra wiadomość jest taka, że poniedziałek w tym tygodniu mamy już za sobą i teraz będzie łatwiej. Do 12 z wami w RMF Max. Fioła, siema. RMF Max. Don't tell the

0: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
10: Co sprawdzasz, tato?
11: A przelew z pensją.
10: Tak, co miesiąc?
11: Co miesiąc.
10: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
11: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
12: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
13: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
14: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
15: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
16: Z tej strony Krzychu.
17: Sylwia.
18: We are the Swedish House Mafia.
19: Hey, this is Taylor Swift.
20: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Poznań 93,5 FM.

0: Sponsorem konkursu Tak jak lubisz jest właściciel rodzinnej palarni kawy Coffee & Sons. www.coffeeandsons.pl.
1: W kalendarzu dziś dzień kawy i z tej okazji pytam was o tę waszą idealną. Piszecie o tym na rmfmax.pl. Czy ja mam przyjemność z Julitą?
2: Tak, zgadza się wszystko.
1: Pięknie, powiedz, czy już ktoś cię od twojego kubka zdążył odciągnąć, czy jeszcze nie czujesz tego zapachu rozchodzącego
2: jeszcze
1: się po okolicy?
2: Nie, ale zaczynam o godzinie 9:50 lekcji i pierwsze co robię, wstawiam kawę, żeby to przeżyć.
1: Dzisiaj dzień kawki, Julita, dlatego dzwonię do ciebie.
2: Idealnie.
1: Z pytaniem, jaka jest twoja ulubiona, idealna?
2: Myślę, że taka, który ma napis Święty Spokój. Może być nawet zimna, bo ja do zimnej się przyzwyczaiłam. Ale taka wypita w spokoju i w ciszy, nawet przy zamkniętej toalecie.
1: Bo Julita, jak się pewnie domyślacie, jest nauczycielką i mamą i ciągle jej ktoś przerywa w kawce.
2: Mamo pani, to po prostu lewe ucho i prawe ucho.
1: Czyli to jest tak zwana kawa nauczycielska. Tradycyjnie zimna,
2: tak,
1: o.
2: Tak, dokładnie.
1: Słuchaj, no to będzie ci smakowała. Zgarniasz w naszej zabawie kawkę. To dokładnie 4 różne rodzaje kawy. Zestaw 4 świeżo palonych kaw z rodzinnej palarni Coffee & Sons. Gratuluję.
2: Idealnie. Idealny prezent. Dzięki wielkie.
0: Sponsorem konkursu Tak jak lubisz jest właściciel rodzinnej palarni kawy Coffee & Sons. www.coffeeandsons.pl

0: jakimś cudem, gdy zamknę oczy, ten kawałek potrafi zabrać mnie na safari. Sprawdźcie sami, gdzie może zabrać was Robin Schulz i Watermat w RMF Max. No, ciekaw jestem bardzo, gdzie zabrałby was milion złotych. Złota kumulacja w RMF Max. Otworzyliśmy dla was sejfy. Po raz pierwszy w RMF Max można wygrać aż tak duże pieniądze. Milion złotych. Największa kasa w historii tego radia. Nie ma co ukrywać. A co to musi być za uczucie, gdy człowiek wygrywa milion złotych? Ja mogę wam tylko pozazdrościć, że możecie udział wziąć w tej zabawie. No bo mnie nie wolno, ale trzymam bardzo mocno kciuki, żeby dziś udało się tobie. 7467 to nowy numer. Zwróćcie uwagę, że na nowy numer wysyłacie hasło MAX. Pieniądze większe. Milion złotych. 4,92 z VAT-em płacicie za taką wiadomość, ale warto spróbować swej szansy, no bo milion piechotą nie chodzi. Jest w RMF Max w złotej kumulacji. 7467. SMS o treści MAX. RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych.
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w

0: euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: My name is Alex Warren.
5: Hello, this is September.
6: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Słoneczny poranek w Poznaniu i taki zapowiada się też cały wtorek. Na termometrach od 11 do 13 stopni, a w ciągu dnia słupki rtęci podskoczą do 22 kreski. Wiatr jest umiarkowany z kierunków południowo-wschodnich, ciśnienie wysokie i takie pozostanie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie, a wychodząc z domu pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, na pewno się przydadzą. Słońce zajdzie o 18.30.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: RMF Max.
6: RMF Max Poznań.

Wiktor Waligura i jego cztery pory roku w RMF Max. No, poznańscy kibice po wczorajszym spotkaniu mają taki słodko-gorzki smak, prawda? No bo przegraliśmy, ale Patryk Walemark pokazał się z takiej strony, że dzisiaj mówi o nim cała Polska, a wręcz mówi się o nim, że wytknął Janowi Urbanowi to, co powiedział kiedyś o piłkarzach ekstraklasy, że oni to tak do kadry średnio się nadają. A jednak Patryk Walemark był jednym z lepszych na placu, a na koniec jeszcze zaliczył asystę przy trzeciej bramce dla Szwedów. Może to jest właśnie ten pstryczek w nos, którego potrzebował selekcjoner reprezentacji Polski. Pójdzie po rozum do głowy, by w kolejnym spotkaniu w obronie wystawić Wojtka Mońkę, bo Przemek Wiśniewski wczoraj krył mniej więcej tak skutecznie jak hasło 1, 2, 3, 4 chroni konto bankowe. RMF Max. RMF Max. Primadonna. Hot to Colors teraz.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.
16: Witajcie, mam na imię Klaudia.
17: Cześć, jestem Kuba.
18: Hi, this is Britney Spears.
19: Hi, this is David Guetta.
20: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Poznań 93.5 FM.
23: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 10:00. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Na ukończeniu jest już prawie raport Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Za 2 tygodnie komisja omówi dokument kończący jej prawie 2-letnie działanie. Raport może być rozpatrzony przez Sejm w listopadzie.
24: Z całością raportu, który prawie w połowie składa się z materiałów niejawnych, zapoznają się tylko posłowie. Jawna część dokumentu liczy około 350 stron. Materiały niejawne to blisko drugie tyle. Jak ustaliłem, na posiedzeniu 12 października komisja ma się zapoznać z gotowym już projektem raportu z ponad 20-miesięcznego działania. Kolejne dni mają być poświęcone na przygotowanie ewentualnych poprawek. Możliwe będzie też składanie do raportu wniosków mniejszości.
23: Tyle Tomasz Skory.
25: To jest RMF Max Poznań.
23: Wjechał w grupę kilku mężczyzn i uciekł z miejsca zdarzenia. Do wypadku doszło wczoraj we wsi Dachowa pod Poznaniem. 39-letniego kierowcę Opla zatrzymali policjanci, a 3 potrąconych przez niego mężczyzn trafiło do szpitala.
26: W tym jedna z nich w stanie ciężkim. Po południu otrzymali
1: otrzymaliśmy informację ze szpitala, że ten mężczyzna zmarł. Okazało się, że był to 35-latek, brat kierowcy z Insygni.
23: Mówił Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Według funkcjonariuszy nie był to zwykły wypadek. Sprawą zajęli się policjanci z pionu kryminalnego.
1: Ustalono, że niektóre z tych osób, które brały udział w tym wydarzeniu, były notowane w policyjnych rejestrach za rozboje, ale także za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Tutaj bardzo ważne są także motywy działania kierowcy samochodu Opel Insignia.
23: Kierowca Opla został zatrzymany, trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Kto najlepiej pomaga innym? Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu Poznański Wolontariusz Roku. To wyróżnienie przyznawane osobom, które swoimi działaniami na co dzień zwykle się nie chwalą.
2: Kolejny raz, kiedy będziemy mieć możliwość docenienia ludzi, którzy angażują się w działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, ale też na rzecz środowiska i coraz częściej też różnych innych sfer związanych z życiem wokół mieszkanek i mieszkańców, na przykład związanych z klimatem. W tym roku mamy 26. edycję, co pokazuje też, że ten wolontariat jest bardzo ważny i od kilkunastu, nawet można powiedzieć, lat jest doceniany.
23: Mówił Krzysztof Napierała z Poznańskiego Urzędu Miasta. W Poznaniu trwa 6. edycja konferencji POZAP Poznań o zamówieniach publicznych. Przez 2 dni eksperci, samorządowcy i przedsiębiorcy rozmawiają o zmianach na rynku zamówień, bezpieczeństwie oraz wspieraniu lokalnych firm. Wydarzenie odbywa się na międzynarodowych targach poznańskich. I na koniec tego flesza jeszcze info dla kierowców. Dziś drogowcy prowadzą pracę między innymi na ulicach Księdza Nawrota, Słodyńskiej, Psarskiej, Złotnickiej, Głogowskiej, Ożarowskiej oraz Sarafitek. Uważajcie w tych miejscach. I to wszystko we fleszu RMF Max. Teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.
7: A skąd to tak ciągnie?
25: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Przyjemny, słoneczny i ciepły zapowiada się wtorek w Poznaniu. Na termometrach w dzień zobaczymy 22 stopnie, ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr umiarkowany. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda powinna korzystnie wpływać na nasze samopoczucie i nie ma co się dziwić, patrząc za okno. Pogoda bardziej letnia niż jesienna. I taka aura za oknem utrzyma się do końca tygodnia. Według synoptyków będzie słonecznie, a na termometrach powyżej 20 stopni.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
17: Minęła 10:00.
25: Hity na maksa.
17: Wczoraj w Operze Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmowej Lalki. Oglądam zdjęcia, były gwiazdy, wszyscy się do aparatów szczerzą, więc chyba się podobało. To Bi Romeo na start w RMF Max, będzie Katy Perry i Zaria. Tu Fiołas, witam w byle do obiadu. Mam tylko nadzieję, że te uśmiechy to nie dlatego, że filmowa lalka to komedia, bo po serialowej to już wszystkiego można się spodziewać. Jutro się sami przekonamy.

oby tak właśnie było na zawsze. Zalia w RMF Max. Czytam właśnie, że Polacy wyraźnie ograniczają alkohol. Z danych Eurostatu wynika, że jesteśmy pionierami w liczbie przybywających abstynentów. No to się chwali, tylko dla zdrowia. Polacy piją mniej i proszę. Państwo od razu ma problem z budżetem. Ale państwo niech nic nie zmieniają, to idzie w dobrym kierunku. Ministerstwo Finansów pewnie już sprawdza, czy abstynencję też można opodatkować. Może w kalendarzu mamy już jesień, ale w głośnikach nadal lato, to Anotri i 54 Ultra.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Daj się zaskoczyć w Społem. Warzywa na patelnię Hortex. 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary. 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z aplikacją Społem. Więcej na społem.poznan.pl. Społem. Tu kupuję.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
2: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu Tak jak lubisz jest właściciel rodzinnej palarni kawy Coffee & Sons. www.coffeeandsons.pl.
1: A wy wiecie, że dzisiaj mamy dzień kawy? Do zgarnięcia zestaw 4 świeżo palonych kaw z rodzinnej palarni Coffee & Sons na rmfmax.pl piszecie o tej idealnej. Ze mną Krzysiek. Krzysiu, czy ty już dzisiaj masz jakąś na koncie? Najpierw powiedz.
2: Tak, mam. Tą, którą opisałem właśnie. Flat White z espresso z posypką.
1: A, no do, no czekaj, tak wiesz, rozbierz ją trochę na części pierwsze. Jak ona powstaje? O której pijesz?
2: O której piję? No zależy od tygodnia, bo teraz mam tydzień, że chodzę do pracy na popołudniu, to rano muszę synka wyszykować do szkoły. Mm-hmm. Więc tak 7:15. No powstaje poprzez naciśnięcie przycisku w ekspresie.
1: Flat White połączone z espresso i co tam tak. Dajesz jeszcze na to?
2: Najpierw wciskamy przycisk Flat White, następnie wciskamy przycisk espresso, no. A na końcu posypujemy posypką czekoladową i powstaje przepyszna kawka. No i do tego jeszcze cukrem dochodzi oczywiście, bo ja gorzkiej nie wypiję, chyba że jem coś słodkiego.
1: Brzmi to trochę jak mały defibrylator w filiżance. Najpierw, żeby trochę serce przyspieszyło, a potem jeszcze miało za co podziękować. No to teraz, żebyś ty jeszcze miał możliwość posmakować różnych smaków dobrej kawki, no to mogę ci powiedzieć jedno. Zgarniasz zestaw 4 świeżo palonych kaw z rodzinnej palarni Coffee & Sons. Gratuluję.
2: Ale trzeba, dzięki bardzo. Zaskoczony jestem, super.
1: Gratulacje.
2: Mega zrobiliście mi dzień. Na razie. Max.
0: Sponsorem konkursu Tak jak lubisz jest właściciel rodzinnej palarni kawy Coffee & Sons. www.coffeeandsons.pl. Chcesz

0: strasznie ciekaw jestem, jak potoczy się ich kariera. Katsey i Animal w RMF Max. No i strasznie jestem ciekaw, czy to dzisiaj, tak od razu, na starcie naszej złotej kumulacji, ktoś zgarnie milion. Tak, takie pieniądze można wygrać w RMF Max po raz pierwszy. Otworzyliśmy dla was sejfy. Milion złotych do wzięcia. Byłoby bosko, co? Teraz każdy SMS razy 200 przez 10 minut będę mnożył dla was. To może być naprawdę niebiański wtorek. 200 razy każde zgłoszenie mnożę od teraz. Teraz wejdź do zabawy. Wystarczy za 4,92 wysłać SMS o treści MAX 7467 na nowy numer. Wysyłasz zgłoszenie. Każde teraz daje ci 200 szans na milion w RMF Max. 7467. SMS o treści Max.
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Jego muzyczni idole to Avicii, Skrillex i Deadmau5 i czasami słychać to w jego muzyce. Mam dla was nowość ze Stanów. Wraca DJ Griffin w numerze World Away, który czeka na wasze głosy na rmfmax.pl.
2: Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros.

0: dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Przyjemny, słoneczny i ciepły zapowiada się wtorek w Poznaniu. Na termometrach w dzień zobaczymy 22 stopnie, ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr umiarkowany. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda powinna korzystnie wpływać na nasze samopoczucie i nie ma co się dziwić, patrząc za okno. Pogoda bardziej letnia niż jesienna. I taka aura za oknem utrzyma się do końca tygodnia. Według synoptyków będzie słonecznie, a na termometrach powyżej 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: RMF Max.
0: RMF Max Poznań.

Waiting for Love. No nie ma na co czekać, trzeba miłość okazywać. W Poznaniu można to zrobić choćby za sprawą 14. edycji akcji Opatrunek na Ratunek. Poznańska Fundacja Redemptoris Missio wystartowała już 14 raz z akcją, podczas której to w szkołach zbierane są materiały opatrunkowe. Te trafią do szpitali i przychodni na Madagaskarze. Warto dzieciom do plecaka spakować, jeżeli macie nadmiar w domu, żeby się do akcji włączyć. Dodatkową motywacją może być fakt, że szkoła, która zbierze najwięcej, dostanie palmę swojego imienia, którą to dzieci na Madagaskarze posadzą i nazwą imieniem tej szkoły, która takich opatrunków w akcji zbierze najwięcej. No i to jest coś, to jest palma, słuchajcie. O taką palmę warto walczyć, no bo ta warszawska stoi od lat i głównie pomaga ludziom ustalić, gdzie wysiąść z autobusu. To już lepiej mieć poznańską palmę na Madagaskarze, która przypominać będzie o wielkim serduchu. To Liwka.

0: Reklama.
1: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
2: Profilaktyka! Podaj dalej!
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: I po reklamie.
17: I już 11:00. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Przed popołudniowym flashu ważna informacja dla studentów. Jeśli pracowaliście w wakacje, to sprawdźcie, czy wasze ubezpieczenie zdrowotne jest ważne, przypomina ZUS. Po zakończeniu wakacyjnej pracy wcześniejsze zgłoszenie jako członka rodziny nie odnawia się automatycznie. Student do 26 roku życia bez własnego tytułu do ubezpieczenia może zostać zgłoszony ponownie przez rodzica lub małżonka. Jeśli nie ma takiej możliwości, zgłoszenia może dokonać uczelnia, ale tylko na wniosek studenta. Zgłoszenie jest bezpłatne i nie podnosi składki rodzica ani małżonka. Na zgłoszenie lub wyrejestrowanie jest 7 dni.
15: Słuchacie RMF Max Poznań.
17: Teraz o ułatwieniach dla pacjentów. W poznańskim szpitalu imienia Degi szykuje się modernizacja jednego z oddziałów. Co się zmieni? O tym teraz Przemek Wałczyński.
18: W dawnej hali warsztatowej i w pomieszczeniach po archiwum powstaje zupełnie nowy oddział dziennego pobytu, a tam będą m.in. gabinety lekarskie, hydroterapia, fizykoterapia, ćwiczenia indywidualne, ale także nowoczesny sprzęt do różnych form rehabilitacji, a nowa część będzie miała ponad 700 metrów kwadratowych i ma pomieścić 1000 pacjentów rocznie. Projekt zakłada również wykorzystanie takiego miejsca w sytuacjach kryzysowych jako zaplecze dla służb medycznych. Prace mają zakończyć się w pierwszej połowie 2028 roku i pochłoną łącznie ponad 21 milionów złotych.
17: Ruszyły zapisy na mieszkania przy ulicy Wierzbięcice w Poznaniu. O lokale mogą ubiegać się obecni najemcy mieszkań komunalnych. Do rozdysponowania jest 14 mieszkań o powierzchni od 30 do 80 metrów kwadratowych. Szczegółowe informacje dotyczące naboru są dostępne na stronie internetowej ZKZL-u. We fleszu RMF Max teraz o utrudnieniach w ruchu tramwajowym. W sobotę ruszy remont na moście teatralnym.
19: To nie będzie tak, że cały most teatralny, cały węzeł będzie wyłączony, bo to będą prace od strony ulicy Fredry. Tam będą wymieniane zwrotnice, czyli ten odcinek, można powiedzieć, w kierunku do centrum będzie wyłączony, czyli tramwaj tramwaje nie będą kursowały od mostu teatralnego w kierunku do centrum do skrzyżowania ulicy Fredry Mielżyńskiego Gwarna. Do tego węzła ruchu tramwajowego nie będzie.
17: Mówił Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. Prace na moście teatralnym to ostatni zaplanowany na ten rok remont torowiska, ale to nie ostatnie miejsce, w którym wkrótce zobaczycie wykopy. Niebawem ma ruszyć przebudowa ulicy 28 Czerwca i ulica będzie nieprzejezdna dla tramwajów. Mieszkańcy Naramowic, Multowa i Moraska Radojewa mogą spotkać się z radnymi Poznania. Będą rozmawiać m.in. o transporcie, drogach, planowaniu przestrzennym i miejscach rekreacji. Otwarte spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 18 w zespole szkolno-przedszkolnym przy ulicy Umultowskiej 114. Przyjść może każdy chętny mieszkaniec.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Dziś na termometrach w Poznaniu maksymalnie zobaczymy 22 stopnie, a na niebie słońce będzie nam towarzyszyło do wieczora. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, a wiatr umiarkowany z kierunków południowo-wschodnich. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Warto zaplanować sobie spacer albo rower. Pogoda sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Wieczorem 18 stopni, a w nocy 10. Noc zapowiada się pogodna, idealna do obserwacji gwiazd, jeśli lubicie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Dobry, dobry, po 11. Fiołastu, witam, zapraszam w Byle do obiadu. Jeszcze w pracy towarzyszę wam do południa. Marlon Hofstadt na start. Będzie też Shakira z hitem Die Die, żebyśmy przypomnieli sobie chociaż muzycznie, jak wygląda dobra piłka. Zostańcie z RMF Max, bo razem jesteśmy ekipą.

0: bez końca.
1: Jak myślicie, ceny paliwa będą rosły bez końca, czy jest gdzieś tam sufit? Oskar Cymes w RMF Max. Wiem, że to nieśmieszne, ale uwaga, bo w Poznaniu również można natknąć się na fałszywe promocje na paliwo. Krążą w mediach społecznościowych, oszuści podszywają się pod znane marki i obiecują oczywiście rabaciki na tankowanie, ale jak klikniecie, to traficie na fałszywą stronę i może to wszystko skończyć się płaczem i utratą pieniędzy, więc trzeba być czujnym, bo jak ktoś wam obiecuje paliwko za 5 albo 6 zł, to coś ciężko uwierzyć. Chyba, że to cena za pół litra. To jak w tym utworze Meet Me Halfway. Black Eyed Peas w RMF Max.

0: Ali Oaks i Lawinia w RMF Max. Mamy Babielato, więc... Dzisiaj można sobie pozwolić. Pozwólcie sobie na trochę przyjemności. Mogą to być lody, ale może to też być milion złotych w RMF Max. Tak jest, takich pieniędzy jeszcze nie było w tej stacji. Mamy milion i chętnie go rozdamy. Wyobraź sobie to uczucie, gdy właśnie dowiadujesz się, że jesteś bogatszy o milion. Tylko jednym SMS-em wystarczy, że wejdziesz do zabawy i już masz szansę na to, by zgarnąć milion złotych nawet dzisiaj. rmfmax.pl, tu czekają bonusy, tu się zgłaszajcie, albo jeśli masz telefon pod ręką, to szybciej można, wpisując hasło MAX i wysyłając wiadomość na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em. Wchodzisz do zabawy i masz szansę na milion, nawet dziś, w złotej kumulacji. 7467. SMS o treści MAX.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
14: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
15: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu, tak jak lubisz, jest właściciel rodzinnej palarni kawy Coffee & Sons. www.coffeeandsons.pl.
1: Przepisy na idealną kawkę wrzucacie na rmfmax.pl. W końcu dzisiaj mamy Dzień Kawy, a ze mną Natalia. Natalia, gdzie cię złapałem?
2: W pracy oczywiście.
1: Czyli ty już pewnie jak w robocie, to już jedną na koncie minimum masz.
2: No, minimum jedna już jest, ale jeszcze to nie ostatnia.
1: A czy to już ta właśnie idealna?
2: Nie, ta idealna będzie po pracy.
1: No to najpierw powiedz, jaka jest ta idealna kawa Natalii?
2: Idealna kawa Natalii. Biała, z mleczkiem oczywiście, bez cukru, bo mleko jest wystarczająco słodkie, ale ciasteczko musi być.
1: I musisz mieć 15 minut ciszy.
2: 15 minut ciszy od dzieciaków najlepiej.
1: 15 minut ciszy i kawka wtedy smakuje idealnie. Jeżeli zawsze zastanawialiście się, co w waszej jest nie tak, to jest rada od Natalii. Wystarczy się odizolować na kwadrans i wtedy będzie wyśmienita, rozumiem.
2: Tak, dokładnie.
1: No to teraz jeszcze w te 15 minut będziesz mogła się naprawdę delektować smaczkiem, bo dostajesz ode mnie zestaw 4 świeżo palonych kaw z rodzinnej palarni Coffee & Sons.
2: O, super, bardzo dziękuję.
1: Różne ekstra smaki, słodki shot, włoska robota, brazylijski duet i mleczny klasyk. Jeden z tych smaków może być twoim nowym ulubionym.
2: Tak, mam nadzieję, super, bardzo się cieszę.
0: Sponsorem konkursu, tak jak lubisz, jest właściciel rodzinnej palarni kawy Coffee & Sons. www.coffeeandsons.pl

0: Reklama.
1: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W salonie MB Motors Poznań czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
3: Daj się zaskoczyć Wspołem. Warzywa na patelnię Hortex 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz

0: regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
5: Karolina.
6: Marek.
7: Zuśka.
8: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
9: Hey, it's Dua Lipa.
10: Hey, this is Kygo.
9: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Poznań 93,5 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Dziś na termometrach w Poznaniu maksymalnie zobaczymy 22 stopnie, a na niebie słońce będzie nam towarzyszyło do wieczora. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, a wiatr umiarkowany z kierunków południowo-wschodnich. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Warto zaplanować sobie spacer albo rower. Pogoda sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Wieczorem 18 stopni, a w nocy 10. Noc zapowiada się pogodna, idealna do obserwacji gwiazd, jeśli lubicie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: RMF Max. RMF Max Poznań.

co ze średniomiasteczkowymi, co z wielkomiejskimi. Taki trochę dyskryminujący jest ten numer. Powinno powstać więcej kawałków, żeby każdy miał coś dla siebie od Dawida Podsiadło. Ale każdy coś dla siebie zawsze znajdzie przecież w RMF Max. I po to macie nas. Jutro po 9:00 znów z wami. W byle do obiadu będę na pewno. Artur Fiałkowski, dzięki za wspólny wtoreczek. Zostańcie koniecznie, bo wasza maksymalna ekipa dba o to, żeby czas w pracy minął szybciej. Irek i Aśka przejmują antenę. Do jutra.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: A pamiętacie, jak masło było tanie? Teraz po takich obniżkach masło ma wystrzelić. No i rzekomo zakłada się, że będzie kosztowało nawet po 9 ziko za kostkę.
3: Naprawdę?
2: Pewnie już wszystko zróbmy w tym kraju potychę. Niech będzie wszystko porówno potychę. No.
3: Czyli teraz jak będziesz chciał powiedzieć o jakiejś bogatej krainie, to trzeba będzie powiedzieć, że to jest kraina masłem i dieslem płynąca.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
15: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
16: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Halo, Kasia?
18: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
17: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
18: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
19: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Poznaj 93 i 5 FM.
6: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 12. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Po dwóch meczach w naszej grupie w dywizji B piłkarskiej Ligi Narodów mamy zaledwie jeden punkt. Piłkarska kadra Polski przegrała wczoraj w Sztokholmie ze Szwedami 1-3. Biało-czerwoni mieli swoje dobre chwile, ale trwały zdecydowanie za krótko. Zabrakło skuteczności w wykończeniu akcji i skuteczności w obronie. Jedną bramkę strzelił dla nas Sebastian Szymański.
7: Trochę więcej skuteczności, trochę więcej spokoju w dograniu z bocznej strefy do środka, kiedy jesteśmy już na polu karnym, trochę takiej pazerności nam brakuje, takiej bezludności, bo tak naprawdę jego karierze miał jedną rzutkę i zamieniło na bramkę.
6: Przyznaje nasz obrońca Jan Bednarek. W piątek zagramy z Rumunią.
5: To jest RMF Max Poznań.
6: Nie musisz lecieć na Madagaskar, żeby pomóc tamtejszym mieszkańcom i zostawić po sobie ślad. W Poznaniu trwa kolejna edycja akcji Opatrunek na Ratunek. Uczestnicy zbierają potrzebne dary, a najbardziej zaangażowana grupa zostanie wyróżniona w wyjątkowy sposób. W jej imieniu lokalna społeczność posadzi na Madagaskarze drzewko.
8: To będzie palma imienia szkoły, czy też społeczności, organizacji, która po prostu tych opatrunków i rzeczy potrzebnych zbierze najwięcej.
9: Kierujecie tą akcję właśnie do szkół, czy każdy może pomóc przynieść opatrunek?
8: Tak naprawdę pomagać może każdy. Szkoły to te placówki, które wspierają nas najdłużej, najwierniej i zwykle ze szkół właśnie bieramy najwięcej tej pomocy, ale zaangażować się w pomoc może każdy. Mogą to być parafie, stowarzyszenia, różnego rodzaju grupy.
6: Mówiła Natalia Patyk z Fundacji Redemptoris Missio, a rozmawiał z nią Przemek Wałczyński. Opatrunki może przynosić do siedziby fundacji przy ulicy Grobla w Poznaniu albo wysłać pocztą. Trwa nabór do kolejnej edycji programu staży studenckich. Do dyspozycji jest 87 miejsc, głównie w Urzędzie Miasta, a zgłoszenia można składać online do 15 października. Płatne staże ruszą w grudniu i potrwają 4 miesiące. Program jest dostępny dla studentów różnych form i kierunków studiów, a rozmowy kwalifikacyjne odbędą się zdalnie w październiku i listopadzie. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. Kto w Poznaniu buduje dobrze z myślą o sąsiadach i mieszkańcach? Takich inwestorów miasto chce po raz kolejny wyróżnić nagrodą Budowniczy Naszego Miasta. O tym teraz nasz reporter.
10: Do 6 października można zgłaszać kandydatów do 6. edycji Nagrody Prezydenta Miasta. Jury będzie oceniać budynki oddane do użytku w 2 ostatnich latach w 3 kategoriach. Kompleksy mieszkaniowo-usługowe, obiekty usługowe czy inwestycje na terenach zdegradowanych. Liczy się m.in. dobrze zagospodarowanie wspólnych przestrzeni, dostępność dla różnych użytkowników czy ekologiczne rozwiązania, ale także to, czy inwestycja pasuje do charakteru miejsca. W poprzednich edycjach nagrody trafiały do jednych z największych firm budujących w Poznaniu.
6: Informował Przemek Wałczyński, a teraz czas na prognozę pogody.
1: Weź sprawdź.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Od 20 do 22 stopni pokazują termometry w Poznaniu, a na niebie słońce utrzyma się do wieczora. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda korzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Po zachodzie słońca na termometrach zobaczymy 18 stopni, a w nocy słupki rtęci spadną do 10 kreski. Noc zapowiada się pogodna, a jutro nadal słonecznie, a na termometrach 21 stopni max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: RMF Max, hity na maksa.
11: Dzisiaj jest dzień kuriera w kalendarzu, 29 września.
12: Także normalnie o tej porze wiadomo jest tu ekipa, ale dzisiaj...
5: Poczuj dobry beat.
12: Dzisiaj ekipę zastępuje paczka. Hello! Asia Meus, Irek Jakubek.
11: Dzień dobry!
12: Dzień kuriera.

0: 12:12 na zegarach RMF Max. Patrząc za oknem dzisiaj, u nas jest fajnie. Mam nadzieję, że u was też jest przyjemnie i sympatycznie. Bo mieliśmy z Asią taki moment, że prosiliśmy pogodę, mówiliśmy, jak pogodę, zrób się na koniec miesiąca, taka fajna pogoda. No i pogoda posłuchała i zrobiła się rewelacyjna.
1: To teraz podobnie ciepłe, gorące myśli trzeba wysyłać w stronę miliona złotych, który jest do wygrania w złotej kumulacji w RMF Max.
0: I my będziemy wysyłać te myśli w waszym imieniu. Wygrajcie milion, no wygrajcie milion. Otwórzcie razem z nami te najszczęśliwsze sejfy i zróbcie tak, żeby milion pojawił się na waszym koncie.
1: A żeby dać sobie szansę na taką sytuację, w której być może wygracie milion, trzeba się zgłosić do złotej kumulacji SMS-em o treści Max, który wysyłacie teraz na nowy numer 7467, a taka wiadomość kosztuje 4,92.
0: Zanim się wszyscy zorientują, że mamy nowy numer 7467, bądź tym, który wykorzysta tę szansę i zagraj i wygraj milion Max. Niech leci SMS-em najlepiej teraz. 7467.

0: urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Co sprawdzasz, tato?
13: A przelew z pensją.
12: Tak, co miesiąc?
13: Co miesiąc.
12: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
13: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
14: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: I po reklamie.

0: 12.30 na zegarach RMF Max. No nic tak bardzo nie poprawia radości popołudnia w pracy jak Armin van Buuren i perspektywa paru dni wolnego.
1: No i właśnie w tym temacie, coś co musicie dzisiaj wiedzieć, zwłaszcza w pracy, jest pomysł na kolejne nowe święto państwowe, Dzień Zaślubin Polski z Morzem.
0: Ale fajnie.
1: 10 lutego miałoby być świętowane.
0: 10 lutego.
1: Tak.
0: Wolny Dzień Zaślubin Polski z Morzem. A całe szczęście, że to będzie luty nad morzem, bo wtedy przynajmniej nie ma zbyt wielu oczekiwań co do pogody.

0: tu i to nie jest wcale kwestia małych wymagań, po prostu wszystko, czego chcecie, jest...
1: Małych wymagań? Nie, Irek, nie.
0: Naprawdę? Chcesz powiedzieć, koniec z nami, odchodzę?
1: Tak. Asia.
0: Zostań chociaż na prognozę pogody, wiesz, jaka będzie fajna. Szczegóły za chwilę.
1: Przemyślę to.
0: 23 minuty i pierwsza po południu.
2: Reklama. Daj się zaskoczyć Wspołem. Warzywa na patelnię Hortex. 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary. 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
4: Profilaktyka! Podaj dalej!
5: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
6: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
7: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
8: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
9: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
8: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
12: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Od 20 do 22 stopni pokazują termometry w Poznaniu, a na niebie słońce utrzyma się do wieczora. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda korzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Po zachodzie słońca na termometrach zobaczymy 18 stopni, a w nocy słupki rtęci spadną do 10 kreski. Noc zapowiada się pogodna, a jutro nadal słonecznie, a na termometrach 21 stopni max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Ostatni wtorek września, piękna jesień za oknami, RMF Max w głośnikach. No czego chcieć więcej?
1: Najbardziej wzruszającego momentu wczorajszego meczu Polska-Szwecja.
0: A to dla mnie zawsze hymny.
1: Hymny też fajne. Po meczu był ten wzruszający moment, jak Robert Lewandowski podarował swoją koszulkę młodemu kibicowi. Podarował młodego, normalnie zatkało, przytulił tę koszulkę.
0: Przytulał,
1: no tak.
0: Ściskał, uśmiechał się, był najszczęśliwszym dzieckiem na świecie przez moment.
1: No i może dlatego... Fajnie, że Robert grał tylko minutę, bo jak gra dłużej, to wtedy nie daje takich koszulek pomeczowych. Tylko taki do minuty, a masz.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Firma Danud S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: Łódź 5 FM.
1: I już 13:00, to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. 6 kolejnych osób zostało zatrzymanych w aferze Collegium Humanum. To osoby, które pełnią lub pełniły w przeszłości wysokie funkcje w dwóch prywatnych uczelniach wyższych. Są z Mazowsza oraz Wielkopolski.
2: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali rano na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej prowadzącej śledztwo w sprawie afery Collegium Humanum. To kontynuacja wielowątkowego postępowania, które dotyczy handlu dyplomami wyższej uczelni oraz prania brudnych pieniędzy. Jeszcze dziś zatrzymani mają zostać przetransportowani do siedziby prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
1: To był Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: Zakończyła się sekcja zwłok 35-letniego mężczyzny, który wczoraj zmarł w szpitalu po wypadku, do którego doszło w Borówcu niedaleko Poznania. Jak już wam mówiliśmy, mężczyznę potrącił jego brat.
3: Biegły określił, że przyczyna zgonu tego mężczyzny pozostaje w związku z potrąceniem go przez pojazd, którym kierował inny uczestnik zdarzenia, zatrzymany i pozostaje do dyspozycji prokuratury rejonowej w Środzie Wielkopolskiej. Prokurator kwalifikuje to zdarzenie oczywiście wstępnie jako przestępstwo umyślnego narażenia pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
1: Mówił prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu. Na jutro zaplanowano czynności związane z przesłuchaniem zatrzymanego mężczyzny. W wypadku poszkodowani zostali jeszcze dwaj inni mężczyźni, którzy również trafili do szpitala. We fleszu RMF Max o 13:00 wracamy do utrudnień w kursowaniu tramwajów. Jak już wam mówiliśmy, w sobotę ruszy remont na Moście Teatralnym.
4: Będzie konieczność prowadzenia objazdów. Wiele linii pojedzie objazdami, ponieważ Most Teatralny jest jednym z głównych węzłów tramwajowych w Poznaniu. Będzie to dotyczyło na przykład takich linii jak 3, 4, 8, 9, 10, 16, 19. 16 na przykład normalnie będziemy dojeżdżać przez Most Świętego Rocha na Rataje i przez centrum, ale no, trasa tego tramwaju będzie wydłużona. Tramwaj pojedzie prosto w kierunku do dworca zachodniego Peste.
1: Mówił Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. Bezpłatne szkolenia, warsztaty i konsultacje dla przedsiębiorców oraz osób planujących własną firmę odbędą się w październiku w Poznaniu. Tematy obejmą m.in. podatki, marketing, sprzedaż i rozwój kompetencji. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I na koniec tego flesza, w Komornikach powstaje nowe Centrum Sportu i Rekreacji. W obiekcie znajdą się m.in. sala sportowa ze ścianką wspinaczkową, fitness i sala do tenisa stołowego. Zaplanowano też zaplecze dla klubu piłkarskiego oraz miejsce doraźnego schronienia. Inwestycja będzie kosztować blisko 30 milionów złotych, a otwarcie obiektu planowane jest na 2028 rok. I to wszystko we fleszu RMF Max. Teraz sprawdźmy prognozę pogody.
5: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Wychodząc z domu, pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych. Na pewno się przydadzą. Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu nadal zapowiadają się słoneczne i ciepłe. Na termometrach do 22 stopni, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem synoptycy prognozują 18 stopni, a w nocy 11. Noc zapowiada się pogodna, a jutro znów dużo słońca na niebie, a na termometrach 21 stopni maksymalnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: To jest Max.
9: To jest wtorek. 4:01. Masz taką koleżankę w pracy, która tak mówi: ej, hello. Ona wam
10: na
9: teraz mówi: ej,
10: nie.
9: Chodźcie na kawkę popołudniową. I posłuchajcie, jak brzmi czas w pracy. Tak brzmi, przynajmniej w naszej pracy. A nasza praca jest waszą radością. Tu RMF Max. Sombra.

0: dokładnie w takim tempie. Wczoraj.
1: Sześć sygnałów. Sześć sygnałów cierpliwości, aż ktoś wreszcie odbierze telefon, odbierze i wygra. Nawet 1 000 000 złotych.
2: Wniosek z tego jest prosty, jak już się zgłaszacie do naszej zabawy, do naszej złotej kumulacji, a my do was dzwonimy, to po prostu odbierajcie telefony.
1: Także jak chcecie się zgłosić, to proszę zagrać teraz, bo SMS 7467 za 462 przyjmuje same szczęśliwe zgłoszenia. Właśnie teraz. Max wysyłacie na 7467.
2: A to wszystko po to, żeby wygrać nawet 1 000 000.
1: Oho! Max. 7, 4, 6, 7.

0: It's the Weekend.
1: What's up, it's Sean Paul.
2: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: daj mi znać.
1: Podobno mu jeszcze nie dała znać. Następna piosenka Oskara Cymsa będzie o tym, że ona mu jednak dała znać i będzie piękna historia o miłości i będziemy ją grali w RMF Max.
2: Dokładnie tak będzie. Nowa specjalizacja w internecie się rozwinęła. Grzybfluencer, czyli taki grzybowy influencer. Generalnie chodzisz na grzyby, robisz z tego filmiki na TikToka, zbierasz lajki obserwujących.
1: Tak, i to, że ktoś pójdzie na twoją miejscówkę po tym, jak mu podpowiedziałaś, to jeszcze nie jest największa katastrofa.
2: Nie?
1: Największa będzie dramat, jak jakaś firma zaproponuje ci współpracę za milion i to będzie producent przyprawy grzyby w proszku. Nie? No,

0: 23 minuty przed 14. Dorzucamy muzycznie dużo energii, bo wiemy, że przed obiadem to niektórzy mogą czuć się troszkę osłabieni.
1: Ja tak mam po obiedzie, że po obiedzie drzemka. Przed obiadem to o pogodzie bym chętnie posłuchał, bo z pogodą to my jesteśmy umówieni. No super fajne 2 tygodnie. Sprawdźmy te najbliższe prognozy. Słuchajcie razem z nami RMF Max.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, o których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Daj się zaskoczyć Wspołem. Warzywa na patelnię Hortex 450 g za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na społem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
9: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
13: I po reklamie.

0: na imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Wychodząc z domu, pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych. Na pewno się przydadzą. Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu nadal zapowiadają się słoneczne i ciepłe. Na termometrach do 22 stopni, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem synoptycy prognozują 18 stopni, a w nocy 11. Noc zapowiada się pogodna, a jutro znów dużo słońca na niebie, a na termometrach 21 stopni maksymalnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Użeli taki numer, że ożesz. 9 minut i godzina 14. Wiem, że śpiewaliście, że na zakupy.
1: Dobrze śpiewaliście, można iść na zakupy, bo się bogacimy. My naród, my Polacy. Nowe dane pokazują, że w ubiegłym roku nasz dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych.
0: Musiałem sprawdzić, co to ten dochód rozporządzalny. Słuchajcie, to jest tyle, ile nam zostaje, jak już zapłacimy wszystko, to nam zostaje dochód rozporządzalny na pozostałe.
1: Średnio 3,5 tysiąca złotych, no.
0: Całkiem nieźle. Teraz wiem, dlaczego masło wpadło na pomysł, żeby być po 10 zł. A diesel 9,50. Za godzinę powiemy, że dochód rozporządzalny jednak mamy trochę mniejszy. Na RMF Max zawsze możecie liczyć.
2: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, to zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy Wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: I po reklamie.

0: Tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
5: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 14:00. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Sąd rodzinny w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim zdecyduje o losach 13-latka, który miał planować zamach w swojej szkole podstawowej. Policjanci udaremnili plany nastolatka. Wczoraj wczesnym rankiem zatrzymali go w domu.
6: 13-latek podczas przesłuchania prowadzonego przez policjantów przyznał się do tego, że planował atak na uczniów w szkole. Z badania wymaga jeszcze motywacja nastolatka. Wiadomo, że uczestniczył w internetowych forach z treściami ekstremistycznymi. Wiadomo, że o swoich planach poinformował osobę, obywatela Szwecji, z którą grał w sieci. Ta osoba zawiadomiła policję. Ostrzeżenie otrzymała Komenda Główna, która przekazała je do Wąbrzeźna. Wiele wskazuje na to, że zamach udaremniono w ostatniej chwili. Atak miał nastąpić wczoraj.
5: Tyle Krzysztof Zasada.
4: To jest RMF Max Poznań.
5: We fleszu RMF Max wracamy do akcji Opatrunek na ratunek. Przypomnijmy, Poznańska Fundacja zbiera opatrunki, które zostaną zawiezione na Madagaskar. Dlaczego zbierane są właśnie materiały opatrunkowe?
7: Ponieważ w Afryce sytuacja jest bardzo trudna. Dla nas taki opatrunek to koszt 50 groszy. Każdy z nas w dowolnej chwili właściwie może do apteki się udać i w przypadku skaleczenia taki opatrunek sobie kupić. W Afryce ludzie nie mają pieniędzy na jedzenie, a co dopiero na taką pomoc. Z pomocy medycznej mogą korzystać tam tylko najbogatsi, a taki opatrunek bardzo często może ratować życie.
5: Mówiła Natalia Patyk z Fundacji Redemptoris Missio. Opatrunki możecie przynosić do siedziby fundacji przy ulicy Grobla w Poznaniu. Pakowanie kontenera i jego wysyłkę na Madagaskar zaplanowano na końcówkę roku. Kto bezinteresownie działa na rzecz innych? Ruszył nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu Poznański Wolontariusz Roku. Wyróżnienie trafia do osób, które każdego dnia pomagają innym, choć zazwyczaj nie mówią o swoich działaniach.
8: Chcemy pokazać w tym roku i docenić osoby, które naprawdę realizują swoje działania i robią to przede wszystkim z czystego serca, z potrzeby i chęcia działania na rzecz właśnie czegoś szerzej niż tylko swojej lokalnej społeczności. Nam zależy na tym, żebyśmy poprzez zarówno zgłoszone osoby i też promocję i pokazywanie kandydatur na przykład w zeszłym roku, promować wolontariat.
5: Mówił Krzysztof Napierała z Poznańskiego Urzędu Miasta. Czas na zgłoszenia kandydatur mija 11 października. Wyboru dokona kapituła, a jej werdykt poznamy podczas gali 4 grudnia. I na koniec tego flesza miłośnicy książek, uwaga, od 1 do 3 października w warsztatowni przy ulicy Ratajczaka 44 odbędzie się kiermasz Wydawnictwa Miejskiego Poznania. Kilkadziesiąt tytułów będzie można kupić za 5, 10 lub 15 zł. W czwartek i piątek kiermasz potrwa od 12 do 17.30, a w sobotę od 10 do 16.30. A teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Do wieczora na niebie w Poznaniu będziemy widzieli dużo słońca, a na termometrach 22 stopnie maksymalnie. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr umiarkowany z kierunków południowo-wschodnich, a jakość powietrza w mieście dobra. Po zachodzie słońca termometry spadną do 18 stopni, a w nocy zatrzymają się na 10 kresce. Noc zapowiada się pogodna, a jutro od rana do wieczora będzie słonecznie, a na termometrach zobaczymy 21 stopni. Tak samo ma być w czwartek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: A pani minister widziała już lalkę?
4: Pani minister edukacji, dodajmy, i są ministerialne zalecenia w temacie lalki właśnie.
3: I wy musicie wiedzieć wszystko. Wybaczcie, także na ten temat.
4: Powiemy wam oczywiście, że wam powiem.
3: Pewnie, Asia Meuzirek-Jakubek, to jest popołudnie RMF Max 5 po drugiej.

0: Ważna informacja. Koniec z klikaniem na Facebooku teraz w pracy. Pomyślcie o tych wszystkich fajnych ludziach, których znaliście z naszej klasy.
1: Pomyślcie bardzo ciepło. Okazja jest idealna, bo 25 lat temu bujaliśmy się właśnie do tego numeru.
0: Od ćwierć wieku się przy tym numerze bujamy. To jest nasza muzyczna perełka na wtorek po południu.

0: RMF Max zawsze, zawsze dotrzymuje słowa. Ministerialne zalecenia w sprawie najnowszej lalki, tej kinowej lalki, już się pojawiły.
1: Iść do kina, mówi pani minister edukacji Barbara Nowacka. Tak, pani Barbara już była, bardzo jej się podobało i mówi, że absolutnie koniecznie trzeba iść do kina.
0: Iść do kina, to mówi pani minister edukacji i ja bym poszedł. Pod warunkiem, że pan minister finansów kupi popcorn. Albo bez szaleństw. Małe na czosy.
2: Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Poznań czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a wszechstronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: I po reklamie.

0: Uwaga ludzie, zróbcie sobie głośniej RMF Max, bo można zostać milionerem, nie zmieniając pracy. Dalej zostajecie sobie w pracy, słuchacie sobie Maxa, jest fajnie, a milion pyk trafia na wasze konto.
1: I tak się bawimy w złotej kumulacji, w której milion złotych w Maxie jest do wygrania, a za mniej więcej godzinę pierwszy finał dzisiaj.
0: Teraz jest dobry moment, Ja wiem, że finał za godzinę, ale teraz jest dobry moment, żeby SMS o treści Max wysłać na nasz nowy numer, uwaga, 7467 za 4,92 z VAT-em, tyle kosztuje ten SMS. Max na 7467, bo właśnie tak wchodzicie do gry o milion złotych.
1: Ty masz i ty masz i ty też masz szansę na milion, tylko daj sobie tą szansę.
0: Max 7467.

0: Prima Donna, numer tak dobry jak pogoda za oknem, a co szykuje pogoda w najbliższych godzinach, sprawdzimy w RMF Max za kilka chwil, bądźcie blisko.
1: A jak nie macie okna w pracy, to tam zaufajcie, jest okej, okay, jest okej.
2: Okay. Reklama.
3: Daj się zaskoczyć w Społem. Warzywa na patelnię Hortex. 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary. 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Społem. Więcej na spolem.poznan.pl. Społem. Tu kupuję.
2: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixer. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM. Still hold me better at night. Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Do wieczora na niebie w Poznaniu będziemy widzieli dużo słońca, a na termometrach 22 stopnie maksymalnie. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr umiarkowany z kierunków południowo-wschodnich, a jakość powietrza w mieście dobra. Po zachodzie słońca termometry spadną do 18 stopni, a w nocy zatrzymają się na 10 kresce. Noc zapowiada się pogodna, a jutro od rana do wieczora będzie słonecznie, a na termometrach zobaczymy 21 stopni. Tak samo ma być w czwartek.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Shakira nam robi zuzuzu. Z pozdrowieniem dla wszystkich leniwców, którzy zobaczyli 14:55 i pomyśleli sobie, że w dzień kuriera, no, a dzisiaj jest dzień kuriera,
1: jest
0: ich ulubiona paczka mówi do jutra.
1: No to do jutra, Asia i Rek, pa.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
6: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 15. To jest budżet na miarę naszych czasów. Tak przyjęty właśnie przez rząd plan finansowy państwa na przyszły rok ocenia Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Ekspert podkreślił jednocześnie konieczność zmian w finansowaniu służby zdrowia.
7: Co roku ochrona zdrowia jest finansowana w coraz większym stopniu z budżetu centralnego, a nie ze składek, które do tego miały służyć. Już budżet nam pokazuje, że ochrona zdrowia wymaga pilnej reformy.
6: A na ochronę zdrowia w przyszłorocznym budżecie zapisano 274 miliardy złotych.
5: Słuchacie RMF Max Poznań.
6: Minęła 15, to dobra pora, by sprawdzić sytuację na poznańskich drogach. W większym towarzystwie tradycyjnie o tej godzinie jedziemy Lutycką do Sytkowskiej, zwalniamy też na Niestachowskiej do Wawrzyńca. Aut przybywa na Krzywoustego, Jana Pawła II, Królowej Jadwigi, Głogowskiej i Hetmańskiej. Teraz o zmianach, które mają ułatwić leczenie pacjentom. W poznańskim szpitalu imienia Degi planowana jest modernizacja jednego z oddziałów. Jak będzie wyglądał po przebudowie i co dokładnie się zmieni, to wie Przemek Wałczyński.
8: W dawnej hali warsztatowej i w pomieszczeniach po archiwum powstaje zupełnie nowy oddział dziennego pobytu, a tam będą m.in. gabinety lekarskie, hydroterapia, fizykoterapia, ćwiczenia indywidualne, ale także nowoczesny sprzęt do różnych form rehabilitacji. A nowa część będzie miała ponad 700 metrów kwadratowych i ma pomieścić 1000 pacjentów rocznie. Projekt zakłada również wykorzystanie takiego miejsca w sytuacjach kryzysowych jako zaplecze dla służb medycznych. Prace mają zakończyć się w pierwszej połowie 2028 roku i pochłoną łącznie ponad 21 milionów złotych.
6: We fleszu RMF Max wracamy do poszukiwań poznańskiego wolontariusza roku. Ruszył nabór zgłoszeń, a najlepszy wolontariusz to niekoniecznie taki, który działa najwięcej.
9: Trzeba zrobić mały, drobny krok, żeby zrobić coś dla drugiego człowieka i to nie muszą być wielkie rzeczy, bo jakby historia konkursu pokazuje, że czasami działania, które są skierowane na przykład do jednej osoby i one są realizowane systematycznie, są również doceniane, więc to nie muszą być duże wydarzenia, happeningi, imprezy, tylko tak naprawdę chcemy pokazać, że mały, drobny krok może spowodować to, że możemy zrobić coś dobrego dla drugiego na przykład człowieka.
6: Mówił Krzysztof Napierała z Poznańskiego Urzędu Miasta. Teraz jest czas na zgłaszanie wolontariuszy. Macie go do 11 października, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I na koniec tego flesza 12. edycja pierwszego kroku wioślarskiego rusza jutro w Dopiewie. W zawodach weźmie udział młodzież z 25 szkół podstawowych powiatu poznańskiego. Uczniowie klas 7 i 8 będą rywalizować na ergometrach wioślarskich. Eliminacje odbędą się także w Suchym Lesie, Swarzędzu i Kurniku. A finał zaplanowano na 24 listopada w Poznaniu. Zwycięska szkoła otrzyma profesjonalny ergometr.
10: To flash sportowy RMF Max. Zaczynam od tenisa. Hubert Hurkacz dosłownie przed chwilą przegrał finał turnieju tenisowego w chińskim Chengdu. Polak uległ Alejandro Dawidowiczowi Fokinie. Nie milkną echa wczorajszej porażki piłkarskiej kadry Polski ze Szwecją. Biało-czerwoni przegrali mecz w Lidze Narodów 1-3. Kolejne spotkanie w tej serii rozgrywek z Rumunią w piątek. Teraz jeszcze PKO. W kwietniu zakończy się kadencja dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza, który trafił do aresztu. Obowiązki prezesa do tego czasu będzie pełnić Marian Kmita, a później odbędą się wybory. Wystartuje w nich Robert Korzeniowski.
11: Będę przygotował się do startu w wyborach i kiedy te wybory zostaną ogłoszone, to liczę na to, że moja kandydatura też znajdzie akceptację jako kandydatura, a potem oczywiście stanę do wyborów.
10: Deklaruje nasz wybitny chociaż.
6: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu zapowiadają się całkiem przyjemnie. Na niebie nie zabraknie słońca, a na termometrach powyżej 20 stopni. Po zachodzie słońca 18, a w nocy 10. Noc zapowiada się pogodna. Ciśnienie pozostaje wysokie, wiatr jest słaby do umiarkowanego, a pogoda powinna korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Warto zaplanować sobie spacer albo rower. Na zewnątrz jest naprawdę przyjemnie. Jutro też słonecznie i ciepło, do 21 stopni max.
12: Prawie 5 minut po godzinie 15, tutaj RMF Max, tutaj kanał nadawczy, witamy serdecznie.
13: Dzień dobry, Justyna Borycka.
12: Piotrek Świderski.
13: I trochę słońca jeszcze o tej porze, fajnie, co?
12: Pewnie, no. Super, jak no najwięcej to, tego słońca.
13: To jeszcze trochę Szwecji, tak po wczoraj, Swedish House Mafia i Lykalina, dobry początek w RMF Max.

0: wspomnienia odblokowane, Morandi Angels w RMF Max, tutaj cały czas kanał nadawczy. A propos, takie info właśnie znalazłem dla millennialsów. Słuchajcie, legendarny Winamp zapowiedział powrót.
1: Wow, to był taki do odtworzenia program, nie?
0: No tym nieco młodszym tylko wytłumaczę, że to był kiedyś taki Spotify. Ale dodatkowo można było sobie na nim wybrać swoją ulubioną skórkę i odpalić wizualizację. Pamiętasz to?
1: Jezus, tak, oczywiście, że tak. Taką w krokodyla na przykład kiedyś miałam.
0: Moja była ulubiona, ta srebrna.
1: Fantastyczne, naprawdę, ale jak wraca? W sensie, przecież już nikt nie słucha muzy tak z plików pobranych na komputer.
0: No, podobno ma być to współpraca z pewnym streamingiem i z płatną subskrypcją.
1: Dobra, no teraz wszystko tak się robi, wiadomo. Ale kochani, jeśli też wiecie, o czym my mówimy, to myślę, że to jest najwyższy czas, żeby umówić się na wizytę kontrolną do lekarza. Tak się tylko troszczymy o was. Dobrą muzą też. Zalia, tylko kochaj mnie w RMF Max.

0: Piotrek już się tutaj przeciąga. Już szyję rozluźnia, bo wie, co się będzie działo. Offenbach i Star Sailor za nami w RMF Max, ale zegar już został uruchomiony. Dokładnie 11 minut zostało do dzisiejszego losowania w złotej kumulacji, która teraz także jest w RMF Max. Tylko telefon, słuchajcie, musi być odebrany, no. Wczoraj to ja podzwonił i nikt nie odebrał. I jak? Nie można tak.
1: Drugi w historii finał o 1 000 000 złotych.
0: I to jest milion, który może być dzisiaj twój, tylko trzeba ten telefon odebrać, bo taka szansa może się już nie powtórzyć. Ale teraz jeszcze masz szansę do tego finału wejść i się zgłosić.
1: Możesz wejść za 4,92 SMS-em z hasłem MAX na nowy numer 7467.
0: Pamiętajcie, 67, to się może teraz przydać faktycznie. 7467, hasło MAX, tutaj się zgłaszacie, a finał złotej kumulacji już za chwilę.
2: RMF MAX. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
8: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: I po reklamie.

0: Cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
2: Ostatnie minuty uciekają. 15.33 losowanie, więc to jest ostatnia chwila, żeby jeszcze się zgłosić i zawalczyć o milion.
3: Wbijajcie na rmfmax.pl albo ślijcie SMS-a z hasłem MAX za 4.92 na nowy numer 7467.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Złota Kumulacja w RMF FM. Sejfy, złoto, kasa, milion złotych. Tu idziemy na całość, to jest ostatni wtorek w Złotej Kumulacji, ostatni wtorek września w Złotej Kumulacji dokładnie. Czekamy, jest sygnał, bardzo dobrze, telefon naładowany, to się liczy i teraz... Żeby ktoś odebrał. Jak ja bardzo chcę z kimś porozmawiać o tym właśnie, co się może za chwilę wydarzyć. Ja wiem, że może nie patrzycie w telefon, przeżywacie jeszcze naszych piłkarzy. Halo, tu Złota Kumulacja, z kim mam do czynienia? Paweł Jawor, cześć.
2: Halo.
1: Halo, dzień dobry, Złota Kumulacja, dzwonię w sprawie dużych pieniędzy, Paweł Jawor.
2: Dzień dobry, Julita z tej strony.
1: Cześć Julito, zaskoczona jesteś chyba bardzo.
2: Bardzo, bardzo.
1: Gdzieś cię zastałem? W jakichś takich okolicznościach? W pracy jesteś myślami? Czy przy czym? Przy obiedzie?
2: Wracam do domu.
1: Okej. Okay. Środek transportu? Jedziesz autobusem, idziesz piechotą, jedziesz autem?
2: Jedę samochodem.
1: Jedziesz samochodem. Słuchaj, jakieś mamy problemy chyba na łączach. Proszę, wybierz szybko numer sejfu od 1 do 30, żebyśmy mogli spokojnie już porozmawiać o tym, co wspaniałe.
2: 25.
1: I to mamy. Ale się cieszę. Sejf numer 25 jest twój. Ale Juli, to nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował go odkupić od ciebie. W ogóle jest taka opcja? Rozważałaś to kiedyś?
2: Nie, zostaję przy sejfie.
1: Nawet jak nie powiedziałem żadnej sumy? A co jakbym powiedział, że jest więcej?
2: A ile proponujesz?
1: Proponuję 10 tysięcy złotych. Minimum w sejfach nie. 5 tysięcy złotych. To jest podwójna wartość minimum.
2: Nie, zostaję przy sejfie.
1: Mhm. No, sobie. Chyba masz coś upatrzonego, tak? Że tak idziesz, celujesz w największe kwoty, tak?
2: Coś no, sobie marzyłaś. Plany, zawsze są.
1: Coś sobie marzyłaś, żeby kupić, tak?
2: Oczywiście.
1: I co to by było?
2: No i dużo mam takich rzeczy, które chciałabym sobie kupić. Ciężko mi tak teraz wymyśleć na poczekaniu, ale dużo jest tego.
1: Okej, okay, jest cała lista. Dobra, czwarta zawodniczka z ciebie. Ja proponuję ostatecznie 12 tysięcy złotych. A jaka jest twoja ostateczna decyzja? Sejf czy 12 tysięcy złotych? Przypomnę ci tylko, minimum w sejfach 5 tysięcy złotych, a nagroda główna to jest milion.
2: Zostaję przy sejfie.
1: A nic się nie rusza.
2: Nie.
1: No to co? Ostatecznie otwieramy.
2: Oczywiście.
1: Dobra. Wygrywasz. Trzymasz się tam mocno kierownicy?
2: Tak.
1: 5 tysięcy złotych i złoto wartości 3 tysięcy złotych.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Jest radość, jesteś tam jeszcze z nami, tak? Nie musisz zjechać na pobocze. Okej, okay. Widzę, że jesteś mocno skupiona na jeździe, zwłaszcza jeżeli dotarły jeszcze do ciebie takie informacje, to powinnaś. A gdzie jesteś, tylko powiedz nam szybko. Z jakiej miejscowości? Gdzie jedziesz?
2: W Bydgoszczy.
1: Bydgoszcz, do Bydgoszczy, do Julity trafia 5 tysięcy złotych i złoto o wartości 3 tysięcy złotych. Gratulujemy Julicie. No a słuchajcie, ostatni wtorek września Złotej Kumulacji za nami. A co przygotowaliśmy dla was na jutro? Zostańcie z nami.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: A jutro, 30 września, Max świętuje urodziny, więc będą niespodzianki w Złotej Kumulacji. Naprawdę szykujcie się, bo my jesteśmy już gotowi. Julita dzisiaj 5 koła wygrała i złoto o wartości 3 tysięcy złotych. Jutro to możesz być ty. Możesz pogadać z Pawłem Jaworem, chociaż z nim bywa ciężko, ale Julita była twarda, nie dała się, wzięła sejf. No i co, i kwota może być jeszcze większa, nawet milion jutro do zgarnięcia.
4: Jutro będziesz mógł pogadać z Olkami. A jeżeli chcesz się już teraz wbić do losowania o nawet, właśnie jak Justyna powiedziała, milion złotych, to ślijcie teraz Max na nowy numer 7467 za 4,92 lub wejdźcie na rmfmax.pl.
3: Jutro Olki?
4: Jutro Olki.
3: Faktycznie, no to jeszcze fajniej. Super. Szykujemy się w takim razie rmfmax.pl albo Max na 7467. RMF Max. Reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją

0: Już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Teninost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: It's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
1: Poznań 93 i 5 FM.
3: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu zapowiadają się całkiem przyjemnie. Na niebie nie zabraknie słońca, a na termometrach powyżej 20 stopni. Po zachodzie słońca 18, a w nocy 10. Noc zapowiada się pogodna. Ciśnienie pozostaje wysokie, wiatr jest słaby do umiarkowanego, a pogoda powinna korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Warto zaplanować sobie spacer albo rower. Na zewnątrz jest naprawdę przyjemnie. Jutro też słonecznie i ciepło, do 21 stopni maks.

0: ten numer jeszcze długo mi się nie znudzi. Shouse i Won't Forget You w RMF Max, a dzisiaj jeszcze przy tym pięknym słońcu, no nawet sobie można buzię opalić, powiem szczerze. Ja czuję, że mam takie wypieki.
1: No, rzeczywiście widać.
0: Coś jest, nie?
1: Ale ładnie, ładnie.
0: To z emocji, słuchajcie. Za chwilę 16.
1: Będzie flash, będzie pogoda, więc zostańcie z nami. Tu cały czas kanał nadawczy.
0: No to jedziemy. Bęgery też będą.
2: Reklama. Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. 4,5% PKB. Tyle w przyszłym roku Polska ma wydać na obronność. To prawie 200 miliardów złotych. Dużo, ale sprawdźmy, jak wypadamy w porównaniu do naszych wschodnich sąsiadów.
1: Ukraina planuje wydać w przyszłym roku na obronność, uwaga, aż 44% PKB. To ma być około 425 miliardów złotych. Jeszcze większy budżet wojenny planuje Rosja. Kreml zamierza wydać w przyszłym roku na armię po przeliczeniu niemal 800 miliardów złotych. 4 razy więcej niż my.
0: O czym informował Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Poznań.
0: We flaszu RMF Max o 16 wracamy do rozpoczynających się w sobotę remontów na Moście Teatralnym w Poznaniu. Mimo remontu w tym miejscu weekendowe zmiany mają wyjść pasażerom na plus, przekonują urzędnicy.
3: Wracamy na Most Świętego Rocha, to jest bardzo ważna trasa. Natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że brak tego odcinka przez Fredry też będzie ważny, ponieważ no, to jest taki pierwsza możliwość jakby wjazdu do centrum miasta, jeżeli jedziemy od strony Sołacza, Winograd czy PST. Będą pewne niedogodności, natomiast oczywiście ruch tramwajowy będzie zachowany, będzie bardziej wykorzystywana też dolna część trasy poznańskiego szybkiego tramwaju. Dzięki temu, że ją mamy, to też tutaj pokazuje, jaki to jest wielki bonus.
0: Mówił Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. Zmieni się dworzec Poznań Główny. PKP Polskie Linie Kolejowe i miasto ogłosiły przetarg na przygotowanie koncepcji nowego budynku oraz zagospodarowanie jego otoczenia. Dworzec ma powstać nad torami i peronami, co ułatwi pasażerom dostęp do pociągów. Umowa z wykonawcą będzie podpisana w pierwszym kwartale 2027 roku, a koncepcja ma być gotowa do połowy 2028 roku. To niewielka pomoc, która może wiele zmienić. We Fleszu wracamy do zbiórki opatrunków prowadzonej przez Poznańską Fundację. Zebrane materiały trafią do Afryki. To już kolejna taka wysyłka organizowana przez fundację.
4: W skali roku zbieramy tych opatrunków na szczęście 1000. Mamy darczyńców, którzy nam regularnie przysyłają opatrunki. Ten sezon wakacyjny jest rzeczywiście takim trudniejszym, no bo szkoły, które najchętniej włączają się w te akcje, po prostu mają wolne. W lipcu wysyłaliśmy kontener z taką pomocą humanitarną z opatrunkami do Kamerunu, więc no nasze magazyny mocno uszczupliliśmy.
0: Mówiła Natalia Patyk z Fundacji Redemptoris Missio. Opatrunki można dostarczać do siedziby fundacji przy ulicy Grobla w Poznaniu lub przesłać pocztą. Pakowanie kontenera i jego wysyłkę na Madagaskar zaplanowano na koniec roku. I na koniec tego flesza 18 października Lech Poznań zagra na stadionie przy Bułgarskiej z Koroną Kielce. Jeśli chcecie się wybrać na mecz, to po wejściówki wpadnijcie na naszą stronę RMF Max Poznań.
2: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Słońce w Poznaniu będzie nam towarzyszyło do swojego zachodu, który spodziewany jest o 18.34. Na termometrach od 22 do 22 stopni, po zachodzie słońca 18, a w nocy słupki rtęci obniżą się do 10 kreski. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Jutro na niebie nadal możemy spodziewać się słońca, a na termometrach do 21 stopni. Tak samo ma być w czwartek, a w piątek 22 stopnie i dużo słońca.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
0: No dzień dobry, po godzinie 16.
6: Siemano, siemano.
0: Kanał nadawczy. Tak widzę w tych prognozach długoterminowych, że ciepło ma być jeszcze przez dłuższy czas. I z jednej strony się cieszę, ale z drugiej...
2: RMF Max.
0: Jednak by się poleżało pod tym kocykiem, co?
6: Jesieniara.
0: No a jak? Świderski i Borycka z wami do 18, a to już Armin van Buuren w RMF Max.

0: sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: No kochani, koniec lawy, koniec wakacji, jutro początek roku akademickiego, ale...
2: Parówki już się grzeją?
1: Parówki już się grzeją w czajniku, oczywiście, że tak, ale nie no, my tak bardziej z przyjaźnią, my tak raczej z prezentem dla was z okazji tego nowego roku akademickiego. 1000 złotych na karcie podarunkowej do Media Expert jest do wygrania u nas dzisiaj.
2: Jeśli chcielibyście ją zgarnąć, to wbijajcie teraz na rmfmax.pl, wybierzcie przedmiot, który jest wam niezbędny w nowym roku akademickim, no i jeśli nas przekonacie...
1: Będzie komisja obrony tego oczywiście wyboru, złożona ze mnie i z Piotrka oczywiście. No, pytania trudne i tendencyjne, ale macie szansę się obronić.
2: Jak nas przekonacie, to zadzwonimy. No i...
1: 1000 złotych.
2: Trzeba będzie obronić właśnie ten swój wybór.
1: Tak jest. E-karta podarunkowa o wartości 1000 złotych na mediaexpert.pl. Teraz jeszcze możesz się załapać, tylko szybciutko śmigaj na rmfmax.pl, bo za chwilę dzwonimy.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Mazu i bracia Kasperczyk w RMF Max, a tymczasem wyświetliło mi się, słuchajcie, że 84-letni Józef Peruga z Kalisza.
1: Pan Józef! Po raz czwarty. Ten, co pisał maturę.
0: Tak.
1: Tyle razy, ale nie
0: zdał. I teraz zamierza po raz czwarty ją napisać.
1: Po raz czwarty podejście do matury. To jest naprawdę niesamowite, żeby mnie się, słuchajcie, tak chciało, jak jemu się chce. Ja się poddaję, jak mam zrobić Duolingo przez 5 minut.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
4: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Daj się zaskoczyć Wspołem. Warzywa na patelnię Hortex 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
10: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
18: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
19: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
20: Max.
21: Hity na maksa.
20: Poznań 93 i 5 FM.

0: Bardzo lubimy takie bity, bardzo lubimy takie tempo. To Maroon Hofstadt w RMF Max, 31 minut po godzinie 16.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
0: To my.
2: No i to jest czas, żeby magister Świderski i magister inżynier Borycka Justyna jako komisja egzaminacyjna przesłuchali dzisiaj Olgę. Dzień dobry, pani Olgo.
0: Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Bardzo się cieszymy, że panią słyszymy w dobrej formie, rozumiem, przed początkiem roku akademickiego jeszcze.
3: Oczywiście, forma idealna.
2: Dobrze.
3: Pracy i studiów.
2: Rozgrzana Olga do tego, żeby dzisiaj jeszcze obronić przed nami swój wybór ze strony rmfmax.pl. Do zgarnięcia karta podarunkowa o wartości 1000 zł do wykorzystania na mediaexpert.pl. No to pani Olgo, przedmiotem pani pracy był głośnik Marshall Acton 3 o kultowym designie i z nowym Bluetoothem 5.2. Taki przedmiot pani wybrała na naszej stronie. Co skłoniło do takiego wyboru?
3: No właśnie to, że taki kierunek jak chemia w szkole, dosyć trudny, potrzebuje dobrego wyposażenia do prowadzenia badań, takich pionierskich badań naukowych, którymi się właśnie zajmuję. I chciałam sprawdzić, jak fale, jaki wpływ ma bas po prostu z tego głośnika Marshalla na zlewki i ciecze, które w nich się znajdują.
2: Proszę.
3: I pomyślałam, że to będzie coś super, żeby właśnie takie badania przeprowadzić, a głośnik Marshall się idealnie do tego nada. Mhm.
0: Czyli tak będą wyglądać pani te pionierskie badania z tym nowym
3: tak,
0: sprzętem?
3: Tak, badania będą właśnie miały potwierdzić, że bas Marshalla jest idealny jako mieszadło magnetyczne, a dodatkowo jak już się sprawdzi do badań naukowych, no to będzie wykorzystywany po nocach, no bo przecież nauka wymaga porządnego brzmienia.
2: Okej. A jak często w trakcie badań zdarzyło się pani zasnąć bez wyżej wymienianego głośnika?
3: Codziennie. Dlatego jest to mi tak niezbędne.
2: Rozumiem. No to panie magistrze Piotrze, co robimy? No
0: to chyba nie ma innego wyjścia.
2: Petentką.
0: Piąteczka. Pani Olgo, karta podarunkowa do Media Expert o wartości 1000 zł leci do pani.
3: Ojejku, super, to badania, jak się tylko dokończę, to od razu zapoznaję z wynikami.
2: Bardzo dobrze. Na mediaexpert.pl Tysiak masz do wygrania, do wydania w zasadzie, bo już go wygrałaś, więc na głośnik na pewno wystarczy, a może coś jeszcze się złapie. Dzięki.
3: Oczywiście.
2: Olga, miło cię było słyszeć.
0: Trzymaj się, pa.
3: Studia uratowane. Dzięki, pa.
4: Akcja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy MediaExpert, należący do właściciela sieci sklepów MediaExpert i MediaExpert.pl.

0: Śmigamy po pracy. Evan i All of My Love razem z Easy Bizu, a to jest nowość w RMF Max.
1: Nowość od DJ-a i producenta prosto z Finlandii. Jeżeli kojarzycie takie numery jak Hollow czy Hearts, to właśnie to jest ten typ.
0: Ten typ to robił i bardzo dobrze to zrobił. My za chwilę jeszcze sprawdzamy najświeższą prognozę pogody w RMF Max, więc bądźcie blisko. A potem mój ulubiony Tame Impala.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Świeci się check engine, ABS, airbag i jeszcze trzy kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car.
6: 515-111-111.
5: Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515-111-111. 515-111-111.
7: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W salonie MB Motors Poznań czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
11: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
16: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
17: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
18: Cześć, jestem Angelika.
19: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
1: Cześć kochani, z tej strony

słońce w Poznaniu będzie nam towarzyszyło do swojego zachodu, który spodziewany jest o 18.34. Na termometrach od 22 do 22 stopni, po zachodzie słońca 18, a w nocy słupki rtęci obniżą się do 10 kreski. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Jutro na niebie nadal możemy spodziewać się słońca, a na termometrach do 21 stopni. Tak samo ma być w czwartek, a w piątek 22 stopnie i dużo słońca.

0: No miło się śmiga z pracy przy tym The Weekendzie. Blinding Lights w RMF Max. Za 10 minut będzie 17.
1: A my teraz na tapet bierzemy Wozinię. Kojarzysz Justyna?
0: Nie.
1: To najpopularniejszy bramkarz.
0: Czy to wstyd?
1: Nie, żaden wstyd.
0: Dobra.
1: Słuchajcie, to najpopularniejszy bramkarz tegorocznych Mistrzostw Świata, który po nich zebrał aż 30 baniek obserwujących na Instagramie. No i teraz chłop narzeka, że nie może wyjść spokojnie sobie do knajpy, bo każdy chce z nim zrobić fotę.
0: No widzisz, nie chcę nic mówić, ale no po prostu było grać jak Polacy, to by nie miał takiego problemu, no.

0: sama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Co sprawdzasz, tato?
7: A przelew z pensją.
6: Tak, co miesiąc?
7: Co miesiąc.
6: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
7: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
8: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. Środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
11: Masz na dachu Eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
12: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
13: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klaus.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
0: Poznań 93 i 5 FM.
5: I już 17. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. W Unii Europejskiej obowiązuje już dyrektywa, która ma ograniczyć tak zwany greenwashing. Zgodnie z nowymi przepisami słowa takie jak eko czy zielony na opakowaniu będą wymagały certyfikatu i potwierdzenia, mówi profesor Bożena Czech z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
6: Chociażby na przykład to, że mówimy, że coś jest ekologiczne, bo na przykład ma tylko samo opakowanie ekologiczne, a sam produkt niekoniecznie. Albo na przykład mówimy, że coś jest bez freonu, chociaż i tak freonu już od wielu lat w Polsce używać nie można.
5: W Polsce nowa dyrektywa ma obowiązywać od 2027 roku.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
5: Kto w Poznaniu realizuje inwestycje z myślą nie tylko o budynkach, ale też o mieszkańcach i sąsiedztwie? Miasto po raz kolejny chce wyróżnić takich inwestorów nagrodą Budowniczy naszego miasta. O szczegółach Przemek Wałczyński.
7: Do 6 października można zgłaszać kandydatów do 6. edycji Nagrody Prezydenta Miasta. Jury będzie oceniać budynki oddane do użytku w 2 ostatnich latach w 3 kategoriach. Kompleksy mieszkaniowo-usługowe, obiekty usługowe czy inwestycje na terenach zdegradowanych. Liczy się m.in. dobrze zagospodarowanie wspólnych przestrzeni, dostępność dla różnych użytkowników czy ekologiczne rozwiązania, ale także to, czy inwestycja pasuje do charakteru miejsca. W poprzednich edycjach nagrody trafiały do jednych z największych firm budujących w Poznaniu.
5: We fleszu RMF Max o 17 mamy dobrą wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej w Poznaniu. Szybciej zakończy się remont ulicy Dowbora Muśnickiego. Prace, które początkowo miały potrwać do 3 października, udało się przyspieszyć. Tramwaje linii numer 3, 5, 8, 13 i 16 już jutro wrócą na trasę przez most Świętego Rocha. Znacie osoby, które chętnie pomagają innym i się tym nie chwalą? W Poznaniu poszukiwany jest wolontariusz roku. Teraz jest czas na zgłaszanie kandydatur. Jeśli znacie kogoś, kto działa na rzecz innych, wystarczy, że opiszecie go w formularzu na stronie akcji.
8: Możemy krótko opisać, czy to osobę, bo w konkursie od kilku lat mamy możliwość zgłoszenia osób indywidualnie oraz też osób, które angażują się zespołowo, grupowo. I tutaj mamy tą możliwość właśnie, że możemy albo zgłosić osobę, albo tak naprawdę zespół, grupę ludzi, którzy gdzieś się angażują. Pytania myślę, że są bardzo proste, bo one dotyczą tak naprawdę tej działalności wolontariackiej i zachęcam do tego, że jeżeli kogoś zgłosimy, chcemy go docenić, to poinformujmy tą osobę o tym, że ona została po prostu do tego konkursu zgłoszona.
5: Mówił Krzysztof Napierała z Poznańskiego Urzędu Miasta. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 października, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we Fleszu RMF Max w tej godzinie, to był poznański Flesz w pigułce. Na kolejny zapraszam o 18, a teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Takie dni jesieni to my akceptujemy i taka aura za oknem będzie nam też towarzyszyła przez najbliższe dni. Jutro na niebie możemy spodziewać się słońca, miejscami pojawi się niewielkie zachmurzenie, ale padać na pewno nie będzie, a na termometrach do 21 stopni. Tak samo ma być w czwartek. W piątek znów słoneczne niebo i do 22 stopni, a w weekend mogą pojawić się chmury, ale padać nie będzie. Na termometrach do 20 stopni maksymalnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
9: 5 po 5 fermy w Max. Kawka wjechała, tętno jest w normie. Dzisiaj dzień kawy.
10: No tak, więc jakby co, to słuchajcie, ostatni moment, żeby było zdrowo. Teraz. Ostatnia kawka. A my z wami jeszcze do 18, tak.
9: Nasz ulubiony podkład.
10: Pod ostatnią kawę dziś? Totalnie. Będzie jeszcze przyrodniczo za chwilę, słuchajcie, w kanale nadawczym. Będziemy was potrzebować, więc bądźcie blisko.
9: Świderski i Borycka.
10: A to Alan Walker i Ava Max.

0: No naprawdę pięknie to brzmi. 11 minut po godzinie 17. Two Colors i Loveful. A tymczasem zabieramy was
1: daleko. 11 minut po godzinie 17, a nas właśnie dobiegły wieści o tym, że amerykańscy biolodzy mają nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. Dzwonnik nagogardłowy, nie, przepraszam, nagogardły dzwonnik oraz Kariama czerwononoga. Dlatego pytanie na dziś musi brzmieć: jak brzmi dzwonnik nagogardły? No musimy to wiedzieć, bo wiemy tylko jak się nazywa, a nie wiemy jak brzmi.
0: No właśnie, także dajcie to znać na naszego Messengera, nagrajcie głosówkę, jak brzmi dzwonnik nagogardły oraz Kariama czerwononoga.
1: Nie no, tylko dzwonnik, żeby nie mieszać, wiesz. Dzwonnik nagogardły jak brzmi.
0: No dobra, Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki, pośmiejemy się troszeczkę.
1: No to jest piękna chwila, piękny moment w przyrodzie, no. Czekamy na wasze głosówki.
0: Celebrujmy ją.
2: Jest nowość RMF Max.
1: No i gramy jeszcze nowości. Karol G z nowej płyty. Tutaj też Rusowski. Dajcie głośniej.

0: I znowu ci Szwedzi, oni chyba nas dzisiaj prześladują. Maxwell i Bon, 22 minuty po godzinie 17. Tutaj cały czas kanał nadawczy w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: Wracamy jednak do przyrodniczego świata, kochani, o tej porze. Bo dotarły do nas wiadomości, że mamy dwóch nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. Wśród nich dzwonnik Negogardły, który jak brzmi, Piotrek?
0: Jak brzmi, zaraz się przekonamy, ale słuchajcie, jego śpiew może osiągać natężenie przekraczające nawet 120 decybeli.
2: No to dobrze, no to sprawdźmy, czy według was, kochani, ekipo RMF Max, właśnie tak brzmi.
3: Myślę, że dzwonnik Negogardły może brzmieć tak samo lub bardzo podobnie jak moja żona, kiedy zostawię naczynie w zlewie nieumyte, a brzmi to mniej więcej tak. Co to jest?
2: Ciekawe, ale słyszę, czuję tą naturę właśnie
0: tak,
2: w tym.
0: Tak, 120 decybeli, no, mogłoby być blisko.
2: To jest druga propozycja. Czujesz, tak jakby, wiesz, dotykam teraz trawy, nie?
0: Tak.
2: Piękne, to wszystko
0: łączymy
2: dzięki
0: się
2: wam.
0: Z naturą.
2: Dobrze, ale to jeszcze nie koniec, słuchajcie. Szukamy cały czas tego najlepszego odpowiednika. Jak brzmi dzwonnik Negogardły?
0: Nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max. Czekamy, no i będziemy puszczać. Jeżeli jeszcze tego nie robiliście, tym bardziej zapraszamy. Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji.
1: RMF Max.
4: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: No jest pięknie, romantycznie, ale mam nadzieję, że jesteście gotowi. Zalia za nami w RMF Max, 33 minuty po 17, a my znów w klimacie przyrodniczym. Przyrody, tak, natury, jesteśmy w naturze. Dzwonnik nagogardły, to jest ptak, który kandyduje do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. No i my sprawdzamy, jak on brzmi.
1: Nagogardły!
0: Przedstawia się od razu.
2: No.
0: Coś pięknego. Co mamy jeszcze?
2: Matko. Kurczę, to jakiś agresywny ten dzwonnik.
0: Trochę agresywny, ale czy może być blisko prawdy w ogóle?
2: No niby jego odgłos przypomina uderzenie młotka w kowadło. No, no.
0: Trochę tak brzmiało. A ten to leniwiec trochę, nie? Coś tym jest. Ale o tej porze to już się nie dziwię.
2: Nie dziwimy, nie
0: to
2: dziwimy.
0: To już można.
3: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Rianka ciągle w formie. 20 minut zostało do godziny 18. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max.
1: A to wciąż moim zdaniem jeden z jej najlepszych numerów i banger, jakich mało. Dobrze wam gramy dzisiaj na powroty z pracy, ale sprawdzamy też ważne wiadomości pogodowe. Najświeższa prognoza będzie u nas za chwilę, więc nie odchodźcie daleko. No a potem będzie grany m.in. Tobi Romeo i Dua Lipa. Także dzieje się fajnie z nami. Zostańcie z RMF Max. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: To auto wciąż tu stoi?
4: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
3: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Kapral Car 515 111 111.
5: 515 111 111.
3: Legalna stacja demontażu Kapral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Kapral Car 515 111 111.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. Środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
12: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? W MB Motors Poznań czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
13: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza, krema e gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
14: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Kleo.
3: Hej, I'm a cheer.
2: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Poznań 93 i 5 FM.
5: Takie dni jesieni to my akceptujemy i taka aura za oknem będzie nam też towarzyszyła przez najbliższe dni. Jutro na niebie możemy spodziewać się słońca, miejscami pojawi się niewielkie zachmurzenie, ale padać na pewno nie będzie, a na termometrach do 21 stopni. Tak samo ma być w czwartek. W piątek znów słoneczne niebo i do 22 stopni, a w weekend mogą pojawić się chmury, ale padać nie będzie. Na termometrach do 20 stopni maksymalnie.

0: Z takim przyjemnym tyry-tyry dobijamy do godziny 18:00. Milky, Just the Way You Are, David Guetta Remix w RMF Max.
1: Ale zleciał ten kanał nadawczy, co?
0: Strasznie szybko.
1: Mega szybko, a jutro będzie jeszcze szybciej, bo jutro świętujemy urodziny RMF Max i będziemy mieli gości tyle, że my się nie możemy w tym połamać.
0: Masa niespodzianek i będzie się działo. Musicie być razem z nami, zaglądajcie na sociale, no i słuchajcie kanału nadawczego po 15:00.
1: Świderski i Borycka, słyszymy się jutro i będą goście, więc bądźcie z RMF Max.
0: Bye, bye.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
5: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. We fleszu RMF Max o ułatwieniach dla pacjentów. W poznańskim szpitalu imienia Degi szykuje się modernizacja jednego z oddziałów. Co się zmieni? O tym Przemek Wałczyński.
6: W dawnej hali warsztatowej i w pomieszczeniach po archiwum powstaje zupełnie nowy oddział dziennego pobytu, a tam będą m.in. gabinety lekarskie, hydroterapia, fizykoterapia, ćwiczenia indywidualne, ale także nowoczesny sprzęt do różnych form rehabilitacji. A nowa część będzie miała ponad 700 m² i ma pomieścić 1000 pacjentów rocznie. Projekt zakłada również wykorzystanie takiego miejsca w sytuacjach kryzysowych jako zaplecze dla służb medycznych. Prace mają zakończyć się w pierwszej połowie 2028 roku i pochłoną łącznie ponad 21 milionów złotych.
5: Zasadź własną palmę na Madagaskarze i to bez wyjeżdżania z Poznania. Trwa zbiórka darów w ramach kolejnej odsłony charytatywnej akcji Opatrunek na ratunek. Najbardziej zaangażowana grupa otrzyma wyróżnienie w postaci drzewka zasadzonego przez lokalną społeczność.
7: Zbieramy opatrunki, bandaże, opaski uciskowe, które wyślemy tym razem na Madagaskar. Planujemy wysyłkę kontenera z pomocą humanitarną pod koniec tego roku. Tym razem postanowiliśmy trochę bardziej zaangażować szkoły. Po raz drugi uruchamiamy konkurs Posadź palmę tym razem na Madagaskarze. Szkoła, która zbierze najwięcej opatrunków, wygra palmę, która zostanie posadzona przez lokalną społeczność.
5: Mówiła Natalia Patyk z Fundacji Redemptoris Missio. Opatrunki możecie przynosić do siedziby fundacji przy ulicy Grobla w Poznaniu albo wysłać pocztą. Trwa nabór do kolejnej edycji programu staży studenckich. Do dyspozycji jest 87 miejsc, głównie w Urzędzie Miasta, a zgłoszenia można składać online do 15 października. Płatne staże ruszą w grudniu i potrwają 4 miesiące. Program jest dostępny dla studentów różnych form i kierunków studiów, a rozmowy kwalifikacyjne odbędą się zdalnie w październiku i listopadzie. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. Kto najlepiej pomaga innym? Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu Poznański Wolontariusz Roku. To wyróżnienie przyznawane osobom, które swoimi działaniami na co dzień zwykle się nie chwalą.
8: Kolejny raz, kiedy będziemy mieć możliwość docenienia ludzi, którzy angażują się w działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, ale też na rzecz środowiska i coraz częściej też różnych innych sfer związanych z życiem wokół mieszkanek i mieszkańców, na przykład związanych z klimatem. W tym roku mamy 26. edycję, co pokazuje też, że ten wolontariat jest bardzo ważny i od kilkunastu, nawet można powiedzieć, lat jest doceniany.
5: Mówił Krzysztof Napierała z Poznańskiego Urzędu Miasta. Czas na zgłoszenia kandydatur mija 11 października. Wyboru dokona kapituła, a jej werdykt poznamy podczas gali 4 grudnia.
2: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 10 stopni. Jutro rano, podobnie jak dziś, przywita nas słońce. W dzień może pojawić się niewielkie zachmurzenie, ale padać na pewno nie będzie. Będzie natomiast całkiem przyjemnie. Na termometrach synoptycy przewidują 21 stopni. Wiatr ma być umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Tak samo będzie w czwartek i w piątek też. A w sobotę więcej chmur i do 20 stopni, ale bez opadów.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
10: Jak dalej będzie taka pogoda, to chyba w weekend Jadenet może się wykąpać. Nie nad śródziemne, nad nasze bałtyckie. Przemek Grabowski, witajcie we wtorek po 18. Przynoszę wam hity, nowości. Sprawdzamy też najlepszych od 20 na liście Hot Bands. Somber też przez ostatnie tygodnie ma tam swoje miejsce. Macie go teraz.

Tak, dla wszystkich budowlańców, no pytanie do was, kto ostatnio robił remont, na przykład łazienki? No i ile to kosztowało, już nie pytam, ale czy trwało dłużej niż powinno? Nie przejmujcie się, tak jest również u nas w RMF Max. Jutro wyjątkowe święto, słuchajcie, otwieramy nasze nowe studio. Miało być szybciej, trwało trochę dłużej, ale już wszystko skończone. Teraz wiecie, czyszczenie, jutro oficjalne przecięcie wstęgi, no i pierwszy dżingiel, tak więc świętujcie z nami już od rana. No i z tego nowego studia jutro też Lost Frequencies, ale macie go teraz u mnie jeszcze ze starego, też jest fajne. Lost Frequencies w RMF Max, jego para ISO.

Po polsku, trochę po angielsku, taki ponglish. No dobrze, że nie po chińsku. No i chyba wpadło w ucho, prawda? Startup Company, MJ Deli, FIFA, Rafa, Tura, Rura. Głosujcie na tego gościa, bo ma swoje 5 minut wiralowo i może podbije listę hobbęce w tym tygodniu. rmfmax.pl, nowe wydanie od 20. A jeszcze w tej godzinie nasza jesieniara. Skoro taka piękna jesień, to Roxy szybko zaśpiewała coś na jesień, że jesień trwa bez końca. Kto by chciał, jak śpiewa Roxy, sprawdzimy to za kilka minut.

Passenger to Alex Warren, który rządzi także na liście Hobbence. Teraz numer, który może porządzić się w szczególności, gdy piękna jesień za oknem, bo Roxy, no Roxy Węgiel oczywiście, ma dla nas piosenkę Na jesień. Jesień trwa. Ciekawe, jak wygląda jej małżeńskie życie, kiedy przychodzi taka jesień i spadną wszystkie liście i już nie ma festynów, nie występuje na żywo. No to może rzeczywiście Roxy siada wtedy na fotelu przy kominku, robi na drutach i śpiewa jesienne hity, tak jak teraz nasza nowość. Roxy Węgiel, jesień trwa bez końca. A może robi ludziki z kasztanów? A może jakieś ogórki? Nie, na ogórki to za późno. Ale może robi weki na zimę? O, grzybki marynuje, w occie takie naprawdę bardzo dobre. A może robi smalec już na zimę? Okej, rozkręciłem się. Roxy śpiewa teraz.

0: przy takim bicie, przy takiej nucie człowiek myśli, niech weekend przychodzi szybko, będzie można gdzieś wyjść, potańczyć, no ale we wtorek też można sobie potańczyć i zrobić głośniej. To był Marlon Hofstadt, I Like. To jest mój kandydat do jedynki tego tygodnia na liście Hot Bands. Nowe wydanie dzisiaj od 20, za chwilę, no kolejny, przynajmniej do pierwszej trójki, Ellie Oaks i jego Reasons. Sprawdzimy też szybko, co w pogodzie.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 10 stopni. Jutro rano, podobnie jak dziś, przywita nas słońce. W dzień może pojawić się niewielkie zachmurzenie, ale padać na pewno nie będzie. Będzie natomiast całkiem przyjemnie. Na termometrach synoptycy przewidują 21 stopni. Wiatr ma być umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Tak samo będzie w czwartek i w piątek też. A w sobotę więcej chmur i do 20 stopni, ale bez opadów.

0: Świeże, wrześniowe, wieczorne powietrze i ten kawałek. Oczywiście, jak sąsiad akurat w piecu nie napali oponami. Swedish House Mafia, uwielbiam ten beat. Happiness is so sad. No i wracam z dobrymi kawałkami. Czeka ekipa Tempe City. Wczoraj wrócili na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Będą też nowości, wieczorne premiery. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto być.
1: Max. Planujemy imprezowo tydzień, a jest w czym wybierać. Tu Fiołaz, zapraszam w RMF Max Poznań. Środa to legendarny clubbing. Start o godzinie 21, a jedna opaska daje możliwość przemieszczania się między czterema poznańskimi klubami. Pierwsza duża studencka integracja nowego roku akademickiego sprawi, że będziecie mogli pobujać się do muzy w takich klubach jak Pacza, Szum, Kuba Libre czy Czekolada. Czwartek to oficjalne otwarcie sezonu w Czekoladzie podczas czeksowania. Tutaj gościem specjalnym będzie ekipa Plan B. Piątek to klub Slow, tutaj zagra Luft na nocnym targu towarzyskim. Przedostatni weekend sezonu zagrają Mixon, Jerry, a także Double S. Bez dwóch zdań jednak najmocniejszym nazwiskiem tego tygodnia jest Tiga. To on wystąpi w klubie Tama w piątkowy wieczór na saporcie Kemot i Michał Łęcki. Bramy otwarte o 23.30, a autora takich hitów jak Bugatti czy Sunglasses at Night usłyszycie w secie po 1.30 w Tamie.
2: Reklama. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. DeLonghi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do

0: Daj się zaskoczyć Wspołem. Warzywa na patelnię Hortex 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
9: I po reklamie.
10: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. We Flashu RMF Max o utrudnieniach w ruchu tramwajowym. W weekend rusza remont na moście teatralnym.
11: To nie będzie tak, że cały most teatralny, cały węzeł będzie wyłączony, bo to będą prace od strony ulicy Fredry. Tam będą wymieniane zwrotnice, czyli ten odcinek, można powiedzieć, w kierunku do centrum będzie wyłączony, czyli tramwaje nie będą kursowały od mostu teatralnego w kierunku do centrum do skrzyżowania ulicy Fredry Mielżyńskiego-Gwarna. Do tego węzła ruchu tramwajowego nie będzie.
10: Mówił Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. Prace na moście teatralnym to ostatni zaplanowany na ten rok remont torowiska, ale to nie ostatnie miejsce, w którym wkrótce zobaczycie wykopy. Niebawem ma ruszyć przebudowa ulicy 28 czerwca i ulica będzie nieprzejezdna dla tramwajów. Ruszyły zapisy na mieszkania przy ulicy Wierzbięcice w Poznaniu. O lokale mogą ubiegać się obecni najemcy mieszkań komunalnych. Do rozdysponowania jest 14 mieszkań o powierzchni od 30 do 80 metrów kwadratowych, a szczegóły znajdziecie na stronie ZKZL-u. We Flashu RMF Max wracamy do akcji Opatrunek na ratunek. Przypomnijmy, Poznańska Fundacja zbiera opatrunki, które zostaną zawiezione na Madagaskar. Dlaczego zbierane są właśnie materiały opatrunkowe?
12: Ponieważ w Afryce sytuacja jest bardzo trudna. Dla nas taki opatrunek to koszt 50 groszy. Każdy z nas w dowolnej chwili właściwie może do apteki się udać i w przypadku skaleczenia taki opatrunek sobie kupić. W Afryce ludzie nie mają pieniędzy na jedzenie, a co dopiero na taką pomoc. Z pomocy medycznej mogą korzystać tam tylko najbogatsi, a taki opatrunek bardzo często może ratować życie.
10: Mówiła Natalia Patyk z Fundacji Redemptoris Missio. Opatrunki możecie przynosić do siedziby fundacji przy ulicy Grobla w Poznaniu. Pakowanie kontenera i jego wysyłkę na Madagaskar zaplanowano na końcówkę roku. Kto w Poznaniu buduje dobrze z myślą o sąsiadach i mieszkańcach, takich inwestorów miasto chce po raz kolejny wyróżnić nagrodą budowniczy naszego miasta. O szczegółach nasz reporter.
13: Do 6 października można zgłaszać kandydatów do 6 edycji Nagrody Prezydenta Miasta. Jury będzie oceniać budynki oddane do użytku w dwóch ostatnich latach w trzech kategoriach. Kompleksy mieszkaniowo-usługowe, obiekty usługowe czy inwestycje na terenach zdegradowanych. Liczy się m.in. dobrze zagospodarowanie wspólnych przestrzeni, dostępność dla różnych użytkowników czy ekologiczne rozwiązania, ale także to, czy inwestycja pasuje do charakteru miejsca. W poprzednich edycjach nagrody trafiały do jednych z największych firm budujących w Poznaniu.
10: To był Przemek Wałczyński. I na koniec tego flesza. Kibice Lecha Poznań najprawdopodobniej nie obejrzą z trybun wyjazdowego meczu z Legią Warszawa. Stołeczny klub poinformował, że sektor gości pozostanie zamknięty do końca roku. Powodem jest konieczność remontu trybuny. Spotkanie Lecha z Legią zaplanowano na 25 października.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
10: Noc w Poznaniu będzie pogodna, a temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro rano znów przywita nas słońce. W ciągu dnia pojawi się nieco więcej chmur, ale padać nie będzie. Termometry pokażą do 21 stopni. Wiatr ma być umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Podobna aura utrzyma się w czwartek i w piątek. W sobotę zachmurzenie wzrośnie, temperatura sięgnie 20 stopni, ale nadal nie powinno padać. A w niedzielę znów na niebie dużo słońca i do 20 stopni.
9: Wiecie, co my tutaj robimy dzisiaj wieczorem? Dmuchamy baloniki, przygotowujemy konfetti, sprawdzamy, czy nie ma gdzieś kurzu, bo jutro oficjalne otwarcie naszego nowego studia. Mam nadzieję, że będziecie świętować razem z nami. Bądźcie z nami od rana, ale wieczorem u Graby też będzie dzisiaj fajnie, obiecuję. No to jeszcze ze starego studia, z którym będzie się ciężko pożegnać. Tyle hitów stąd poleciało. Tempe City niedawno wrócili na miejsce pierwsze listy Hot Bands Self Aware we wtorek wieczorem.

był numer, który zaskoczył na wakacje i duet, który zaskoczył wakacyjnie. Repeat It to Ed Sheeran i Martin Garrix, który przecież przez lata co roku pojawia się na szczycie, prawie na szczycie, na zmianę z Davidem Guettą w zestawieniu najbardziej popularnych DJ-ów świata. Jak sprawdzicie, to przez ostatnie lata albo Martin Garrix, albo David Guetta. Ciekawe, kto wygra w tym roku. Może coraz wyżej będzie także ekipa Two Colors. Wracają do nas z taneczną nowością. Macie ich teraz w RMF Max. Primadonna.

Zabiorę cię tam, Fukaj i Vito Bambino. Z pozdrowieniem dla wszystkich gamerów. Świętujecie dzisiaj, no bo przecież Nintendo 64 trafiło na amerykański rynek dokładnie 30 lat temu. To było 29 września w roku 1996. Jak ktoś ma jeszcze takie stare egzemplarze, to proszę to trzymać, bo z roku na rok ja wiem, że to może mniej działa, ale jak chodzi, to trzeba trzymać, bo co roku to będzie coraz droższe. To będzie taka wartość kolekcjonerska już. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Kaigo w

ty tańczysz z nami, także ty, Rose i Bruno Mars w RMF Max. Z pozdrowieniem dla wszystkich w kuchni. No to proszę się przyjrzeć, ile się marnuje. Mam nadzieję, że jak najmniej. Trwa jeszcze dzień walki z marnowaniem żywności. Chodzi o to, by przypominać o ograniczaniu strat i wyrzucania jedzenia. Jest też porada od naszej cioci. Tak, ciotka, dobra rada, ma prosty patent na niemarnowanie pieczywa. Zamrażaj je od razu w kromkach. No bo potem wyciągasz dokładnie tyle, ile potrzebujesz, zamiast rozmrażać cały bochenek od razu. Bardzo dobry patent, ja tak będę robił, bo chyba chleb marnuje się najczęściej. Teraz jeszcze jeden kawałek dla wszystkich z nami o tej porze przy kolacji. Aicz, ale w remiksie, w którym pojawia się także Mata. Ring My Bell, Polish Remix. You can...

0: wybuchowy kawałek. Alan Walker i Eva Max, Fate. Za chwilę Sia i Sean Paul. No tego drugiego dawno nie było. I jeszcze szybka wiadomość od mojego wujka z NASA. Obiecałem, że jak tylko będę miał jakieś informacje, to powiem wam, jakie są wstępne prognozy na święta Bożego Narodzenia. Otóż wujek już wie. Wstępna prognoza jest taka, że akurat na święta to ma być... No w tym roku akurat... Mokro, wyobraźcie sobie, ale może coś się jeszcze pozmienia. A jak będzie jutro, sprawdzimy to za chwilę.
1: Max. Reklama.
2: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
3: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą? Cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
9: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
1: Poznań 93 i 5 FM.
10: Noc w Poznaniu będzie pogodna, a temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro rano znów przywita nas słońce. W ciągu dnia pojawi się nieco więcej chmur, ale padać nie będzie. Termometry pokażą do 21 stopni. Wiatr ma być umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Podobna aura utrzyma się w czwartek i w piątek. W sobotę zachmurzenie wzrośnie, temperatura sięgnie 20 stopni, ale nadal nie powinno padać. A w niedzielę znów na niebie dużo słońca i do 20 stopni.

0: Ten numer jest chyba taki trochę magiczny, prawda? No ona jest na pewno trochę magiczna. Liwka, Poza tobą nic. Akurat dzisiaj, poza zestawieniem listy Hobbens, nowa dziesiątka. Na wtorek, dosłownie za kilka minut, będą też muzyczne premiery. Czy są ze mną fani tego gościa? O co chodzi do listy Hobbens? Wchodzi. To przed wami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Przegląd opcji parkietowych na ten tydzień mam dla was teraz w RMF Max Poznań. Tu Fiołas. Legendarny clubbing numer 9 startuje jutro. Pacza, Szum, Kuba Libre i Czekolada to kluby, do których wejdziecie za jedną opaskę. Od 21 wszystko startuje, a w tych miejscach między innymi house'owe, rapowe i popularne numery w głośnikach. Czwartek to choćby klub Czekolada i otwarcie sezonu z Planem B. W piątek Tiga, czyli największe klubowe nazwisko tego weekendu, wystąpi w Tamie. Król elektroniki, autor takich hitów choćby jak Sunglasses at Night czy Bugatti, zagra w secie dwugodzinnym. Set startuje o godzinie 1:30, a wcześniej na supporcie zagra Kemot i Michał Łęcki. Sobota w klubie X-Demon to impreza The M, czyli Daniel Majewski ze swoim dużym klubowym show. Od godziny 22 zaprasza, to nie tylko muza, to także pirotechnika i rozbudowane wizualizacje. W klubie X-Demon taki plan na noc sobotnią.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
0: Dobry wieczór, witajcie po 20 wtorkowo. W piękny jeszcze wrzesień. Przemek Grabowski w RMF Max. Otwieramy pierwszą dziesiątkę listy Hobbens. Dzisiaj dużo fajnych nowości. Wraca DJ Eben. Będzie Joel Corey, Neptunika, także Sobel, no i dziewczyny z Kecaj. A zestawienie otwiera dzisiaj ta ekipa. To Tame Impala, ich Loser.

żeby wydać kiedyś singiel, w ogóle robić muzykę, to wiecie, trzeba było dużo płacić, mieć wielkie studio, a dzisiaj wystarczą słuchawki i spokój w sypialni. I tam zaczynał także Gnarly, nasza taneczna petarda tego tygodnia. Wasted czeka na debiut i wasze głosy na rmfmax.pl. Za kilka chwil gwiazdy, które słychać także w grze komputerowej. Paco, Amoroso, Pik, Manteres i Fred Again już czekają, a na dziewiątym debiutują dzisiaj Mrozu i Kacperczyk. Witamy wśród najlepszych. Wszystko, czego chciałem.

Head. Eben debiutuje na miejscu 8, All of My Love. Ma dla nas kolejny beat, no i czeka na wyższą pozycję na rmfmax.pl. Teraz powrót, tak trochę do klasyki muzyki house początku XXI wieku. Wtedy bardzo popularny był nurt francuskiej muzyki elektronicznej, czyli French House. Reprezentowali go Daft Punk, Stardust, Modjo, ale także DJ Etienne De Crazy, którego numer Am I Wrong słychać tak naprawdę w tej produkcji. Słyszycie to także w GTA 6, jakby co? Proszę bardzo, zagadka rozwiązana. Tutaj Kariel, Paco Morozo, Pink Bateres i mistrz klubowych bitów Fred Again. Sexy Magic, nowość w RMF Max.

0: Wraca nam wrześniowo do zestawienia listy Hobbens. Witamy ponownie, bez końca, to siódemka. No chyba fani nie mogą się obyć bez Oscara i nie może być końca tego przebojowego roku. Czekamy na kolejne nowości. Ja mam dla was dużo nowości jeszcze w zestawieniu listy Hobbens i nowe bity z poczekalni. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzimy, gdzie lądują chłopaki z Fastboy. Wróci także Joel Corey.
1: Max. Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do

0: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Hejka, tu Maciek.
11: Ja też dołączam, jestem Aneta.
12: Hey, this is Imagine Dragons.
13: What's up, it's Jean Paul.
14: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Poznań 93 i 5 FM.

DJ trener, tak, także personalny, no przynajmniej kiedyś. Joel Corey i jego taneczna, house'owa petarda Don't Go Breaking My Heart. No i teraz pytanie, ile robisz pompek? Okej, robisz 20, to Joel Corey zrobi 120. A ile robisz brzuszków? 30, no to Joel Corey zrobi 130 albo 300. Dowód? No dowód, no kaloryfer, który czasami pokazuje na plaży. Otwieramy pierwszą piątkę listy hobbency, tutaj też rozpędzone taneczne bity Neptunika i What If. 5, numer 5.

Zgłosiło się ponad 120 tysięcy dziewczyn, a wybrano szóstkę, najlepsze z najlepszych. No i są prawie najlepsze na liście Hot Bands. Dzisiaj już o trójkę, nowy numer od dziewczyny z Cat's Eye, Animal. Może wskoczą jutro na jedynkę. Teraz wskakujemy do poczekalni, bo mamy kolejną premierę. Czy są ze mną fani polskich rapsów? I o co chodzi? O co chodzi? No chodzi o jego nowy numer, który debiutuje dzisiaj w RMF Max. Nienawidzę Warszawy. Ten kawałek czeka na wasze głosy od teraz.

0: jego największy hit w Polsce to Breaking Me. Miał okazję remiksować ATV i wraca w nowości. To Topic i Carte Blanche. Polecam wam w tym tygodniu Lucky Ones i czekam na więcej waszych głosów. rmfmax.pl. Może jutro to będzie nowość już w zestawieniu. Tak akurat w środę. Na miejscu trzecim we wtorek Kecaj, ich Animal. Na drugim Axwell, już tak wysoko klubowo w numerze Whatever Turns You On. Ale kto jest najlepszy? Kogo nie było jeszcze dzisiaj na liście Hot Bands? No tylko jej tutaj brakowało. Wraca nam na miejsce pierwsze. To chyba nie dziwi. Zalia śpiewa. Tylko kochaj mnie.
1: One. One. One. One.

0: Kochamy, głosujemy. Zalia wróciła na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Marlon Hofstadt. Wrócę też z fajnymi nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Co robić z wolnym czasem w tym tygodniu w Poznaniu? Sprawdzam to dla Was. Tu Fiołas, witam w RMF Max Poznań. Środa to legendarny clubbing. Start o godzinie 21, a jedna opaska daje możliwość przemieszczania się między czterema poznańskimi klubami. Pierwsza duża studencka integracja nowego roku akademickiego sprawi, że będziecie mogli pobujać się do muzy w takich klubach jak Pacza, Szum, Kuba Libre czy Czekolada. Czwartek to oficjalne otwarcie sezonu w Czekoladzie podczas czeksowania. Tutaj gościem specjalnym będzie ekipa Plan B. Piątek to klub Slow, tutaj zagra Luft na nocnym targu towarzyskim, przedostatni weekend sezonu. Zagrają Mixon, Jerry, a także Double S. Bez dwóch zdań jednak najmocniejszym nazwiskiem tego tygodnia jest Tiga. To on wystąpi w klubie Tama w piątkowy wieczór na saporcie Kemot i Michał Łęcki. Bramy otwarte o 23.30, a autora takich hitów jak Bugatti czy Sunglasses at Night usłyszycie w secie po 1.30 w Tamie.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.
17: Tu Ola i Jarek.
18: Hejka, tu Maciek.
19: Cześć, tu Oskar Sims.
20: Hello, this is September.
21: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Poznań 93

Sorry, Be Happy. Matkeon, na starcie naszego wieczoru. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Przedostatni dzień września. Długi to miesiąc, piękny to miesiąc, jeśli chodzi o pogodę. W ogóle ten tydzień to wygląda na to, że będzie rekordowy. No o tej porze już chłodniej, o tej porze jak na spacerek albo z pieskiem, to bluza obowiązkowo. No i u mnie na spacerku także kolejna nowość z listy Hot Bands. Dzisiaj akurat się nie zmieścił. To DJ Marshmello, który coraz częściej gościnnie z gwiazdami i tym razem nowy gwiazdosz z Kanady. Tam go uwielbiają, a to Cameron Whitcomb i Marshmello w numerze Hello.

0: Fight This Feeling, Junior Caldera i Sophie Alice Bax. To taki klasyk wieczorowo w RMF Max. Z pozdrowieniem dla przyszłych milionerów, milionerki, może milionera, bo przecież mamy nową zabawę w RMF Max. Jutro też możecie wejść do gry. Słuchajcie nas od rana. Możecie wygrać u nas milion złotych. Co byście zrobili z milionem? Chyba każdy ma jakieś pomysły. Może zaprosilibyście do siebie na prywatny koncert Kaigo za milion, to chyba dałoby się to załatwić. Kaigo za chwilę w głośniku, jego Take Me Back. RMF Max.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowie. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Hey, this is Calvin Harris.
2: Cześć, tu Daria Zawiałów.
3: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

Obejmuje noce Jonathan Liwka i PZ w RMF Max. Polecam na noce i na nasze wspólne jesienne wieczory. Ale wiecie, zanim pójdziecie spać, to jeszcze warto się przejść. Naprawdę, w szczególności jak ktoś o tej porze jest po kolacji. Ciotka Dobra Rada przypomina, że spacer po posiłku to jeden z najprostszych, zdrowych nawyków. Nie trzeba od razu robić treningu, prawda? W szczególności wieczorem. A nawet krótki ruch po jedzeniu jest lepszy niż natychmiastowe zalęgnięcie na kanapie. No tak od razu zasnąć po kolacji na kanapie to najgorzej. Tak więc wstajemy z kanapy, wkręcamy te żaróweczki. Robin Schulz teraz w RMF Max, jego Suga.

Self-Aware od Tempe City. Słucha się tego o tej porze doskonale, także w podróży, także za kółkiem, z pozdrowieniem dla wszystkich kierowców. A jak pachnie u was w aucie? To zależy, co się ostatnio przewoziło albo co się wylało, prawda? Najgorzej to jak mleko się wyleje, wiadomo, i nikt nie wie, że się wylało. To wiadomo, jak to pachnie. Jak nie wiecie, to radzę, żeby się nie przydarzyło. A u kogo pachnie nowością? No to gratulacje. Już wiadomo, dlaczego lubimy taki zapach nowych samochodów, bo

0: Nasz pasażer prawie na gapę, Alex Warren, rządzi w tym tygodniu także na liście Hot Bands. Sprawdzajcie nowości i głosujcie na rmfmax.pl, bo wracam z kolejną dziesiątką także jutro. Przemek Grabowski, zapraszam, słyszymy się w środę od godziny 18. Będą wasze ulubione hity po pracy, po szkole, w drodze do domu. Nowości i premiery, których może jeszcze nie słyszeliście. Po 22 też nie zabraknie dobrej nuty w RMF Max. Miłego wieczoru, kolorowych snów, smacznej kawusi rano. Cześć, bye bye.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: Cześć, Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa. Hity.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Max Poznań.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to co w moim. Nie umiem k***.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.

tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek.